Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Oskar Cym z WRMF Max i to jest dopiero początek, no prawie że początek weekendu. Dzień dobry, w piątek tutaj RMF Max.
1: Cześć, Mateusz Marek.
0: Cześć, tu Karola Kowalska.
1: I pytanie, kto z was tam jeszcze jest? Jaka praca o tej porze nie śpi, jest z tego dumna? Niech piątkę sobie przybiją piekarze z florystami i z tymi wszystkimi, którzy nie śpią, nagrywać nam głosóweczkę Messengerem albo Instagramem RMF Max i czekamy na to, żebyście się poznali na antenie.
0: No i to jest bardzo dobry pomysł i my też was chcemy poznać. Chcemy sprawdzić, kto jest po drugiej stronie i jaka praca nie śpi. Głosówka na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Szli teraz.

0: zabek krakowski, zamek na Wawelu, znalazł się na liście najchętniej, najczęściej odwiedzanych europejskich zabytków. Więc no naprawdę jesteśmy w topce.
1: A jeszcze tylko postoją trochę turyści w tych korkach, zobaczą, docenią i może nawet na listę UNESCO się je wpisze, zobaczymy.

0: John Newman, wiemy, że lubicie mieć go rano w głośnikach. Love Me Again w RMF Max zagrało jeszcze przed szóstą. Za parę chwil, bo po szóstej będziemy sobie sprawdzać, która praca nie śpi. I jak ktoś chce, to jeszcze może dołączyć i zapraszamy i przytulamy. Messenger i Instagram RMF Max, nagraj głosówkę.
1: A jeszcze w bliższej przyszłości na naszej antenie Flash najważniejsze informacje już dla was.
2: Kinga Nyga, zapraszam na Flash, słuchacie RMF Max Kraków, jesteśmy na 96,7 FM. Wesoła czeka na nowy rozdział. Jeszcze do środy 30 września potrwają konsultacje dotyczące przyszłości poszpitalnych budynków przy ulicach Kopernika i Śniadeckich.
3: Miasto szuka pomysłów, jak zagospodarować te budynki. Kto mógłby tam działać i jakie funkcje mogłyby się tam pojawić? Zgłaszać mogą się przedsiębiorcy, inwestorzy, organizacje pozarządowe, czyli NGOsy i inne podmioty, które mają albo mogą mieć właśnie te fajne pomysły na wesołą. Zgłoszenia można wysłać mailowo do Agencji Rozwoju Miasta. Te przyjmowane są do 30 września do godziny 14.
2: Tematem zajął się reporter RMF Max Przemek Błaszczyk. Kraków testuje elektroniczną kontrolę parkowania. W przyszłym tygodniu po części strefy płatnego parkowania będzie jeździć samochód skanujący zaparkowane auta. System automatycznie sprawdzi, czy kierowca opłacił postój. Testy zaplanowano między innymi w rejonie ulicy Monte Cassino i Dietla. Jeżeli rozwiązanie się sprawdzi, stała e-kontrola może zostać wprowadzona od 2027 roku, choć urzędnicy nie wykluczają, że będzie uzupełniona tradycyjnymi kontrolami. Teraz kolejne remontowe pomysły Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Prace na skrzyżowaniu przy Bagateli i na Grzegórzeckiej to nie wszystko. W planach jest też wymiana łuków u zbiegu ulic Stradomskiej i Świętej Gertrudy. Tu prace miałyby trwać 2 miesiące i jest duża szansa, że ruszą w październiku. Na razie torowisko na rondzie Mogilskim nie będzie wymieniane. Podobnie na ulicy Lubicz. To na szczęście się przesunęło. Podobnie przesunął się remont szyn na skrzyżowaniu ulicy Nowosądeckiej i Wielickiej. Te prace odcięłyby w części mieszkańców Bieszanowa i Kurdwanowa, a na bank utrudniłyby dojazd do centrum. Z dobrych informacji przypominamy, 5 października tramwaje wrócą na ulicę Grzegórzecką oraz na pierwszą obwodnicę. W Szpitalu Babińskiego rusza ważna inwestycja. Rozpoczęło się projektowanie nowego budynku dla psychiatrii sądowej. Obiekt ma być gotowy do 2029 roku. Jego budowa ma kosztować blisko 50 milionów złotych.
4: Z zewnątrz zabytkowy, wewnątrz nowoczesny. Nowoczesny, ale dostosowany do potrzeb pacjentów o tej specyfice, czyli wyposażonego w odpowiednie zabezpieczenia dla tego typu pacjentów. Bo trzeba pamiętać, że to oddział dedykowany osobom
3: niebezpiecznym.
4: Niebezpiecznym, tak. Dostosowany do wszelkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpożarowych.
2: Mówił Michał Tochowicz, dyrektor Szpitala Babińskiego. I jeszcze o ciekawych badaniach. To nie algorytmy, a nasza psychika może odpowiadać za tworzenie informacyjnych baniek. Tak sugerują najnowsze badania naukowczyń z UJ-u i Uniwersytetu SWPS. Psycholożki wykazały, że osoby unikające niepewności i szukające jednoznacznych odpowiedzi częściej otaczają się ludźmi podobnymi do siebie.
0: Dzień dobry. Po godzinie 6:00 Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
0: No i o tej porze oczywiście będziemy sprawdzać, i to już za momencik, jaka praca nie śpi.
1: A wiemy, że nie śpi.
0: Co więcej, nie śpi i dobrze się bawi. Razem z RMF Max. Turn the lights off, to 2 minuty po 6:00 w RMF Max.

0: Ring my bell, H i Mata oczywiście w RMF Max o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Od wczoraj wszyscy tutaj rozmawiamy o tym, że to jest przesuper numer. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. No i o tej porze pytamy was też, jaka praca nie śpi. No i uwaga, mamy kilka naprawdę fajnych propozycji.
4: Pani inżynier budowy już nie śpi, pozdrawiam.
0: Wszyscy na baczność, pani inżynier, w takim razie.
3: Tak jest. Ale to nie jest koniec propozycji. Aha. Tym bardziej, że mamy piątek.
5: Cześć, może nie jadę do pracy, ale jadę spełniać swoje marzenia. Wyjazd, piąta rano, kierunek Pola i Łąki, cel Rykowisko. Pozdrawiam, Leśna Dusza Doris.
0: Wow, to jest pomysł.
3: I ja chciałam powiedzieć, że spełnianie swoich marzeń to też jest bardzo ciężka praca.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Wpadajcie śmiało na Instagram RMF Max, będziemy tam rzucać naprawdę fajny backstage ze studia. Temper City is Self-Aware, za chwilę Ed Sheeran i Shivers, to wszystko na 8 już minut po godzinie 6, a to jest RMF Max.

0: jego poranku. Brakuje wam tak odrobinę siły i tempa, to polecamy RMF Max. Armin Van Buuren i Everlasting na 16 minut po godzinie 6. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: 1338 km na jednym ładowaniu auta elektrycznego. Tak, przejechał Mikołaj Marczyk, to jest polski kierowca rajdowy. Pobił oczywiście rekord Guinnessa, a to jest w ogóle 150 km więcej niż poprzedni rekord.
0: Przepraszam, to jest w ogóle mokry sen każdego kierowcy, który ma elektryka. Ale czy to nie jest tak moment, że on miał po prostu lepiej załadowane?
1: Nie. Ale... jakby tak podpowiedział, jak na jednym baku cały miesiąc przejeździć, to też byłoby super.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
6: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na Dni Otwarte w Inwestycji. Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
7: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
8: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
9: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Jesteś nikim.
2: Patrz, przytyło.
1: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął z grupy.
3: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
4: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
5: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego. Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kija Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kija Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
7: I po reklamie.
8: Hejka, tu Maciek.
9: Tu Kasia.
10: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
11: Hej, a my cheer.
10: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Kraków 96 i 7 FM.

0: No tacy są niezdecydowani. Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Słuchajcie, RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: No i to jest ta pora, jako że jest wpół do siódmej, kiedy pytamy was, gdzie są moje klucze? No i teraz pytanie, gdzie są nasze klucze, gdzie dzisiaj je schowaliśmy? Będzie o tyle trudniej, że dzisiejsza edycja zabawy, edycja...
0: To warsztat, tak, ale to może też być łatwiej dzięki temu, no bo gdzie na warsztacie można zgubić klucze? Nie ma złych odpowiedzi, czekamy na waszą... fantazję, no.
2: Odezwijcie się koniecznie. Możemy zrobić naprawdę wspólnie jakieś grube jaja.
0: Tak.
2: Może mamy nawet dla was jakieś fajne gadżety.
0: Może mamy. A trzeba nagrać głosówkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max, a zwłaszcza jak nigdy tego nie robiliście, dawaj, odezwij się, będziesz w radiu, zrobimy wszystkim dzień.
2: Ale jeszcze raz musimy zrobić, gdzie są klucze, uwaga. Co to za dźwięk?
0: Gdzie są klucze, ale to warsztat.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: To dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, raz jeszcze mała instrukcja obsługi porannego programu Wstawaj, nie udawaj. Głosówkę wysyłacie przez Instagrama albo przez Messenger RMF Max. A to, co gramy, to świetne Loser od Tame Impala.

0: Budzimy was tak, że aż, no co, no chce się iść do pracy. Maron Hofstad i 7 minut po wpół do 7.
1: Dawaj. Karola i Mateuko.
2: No i teraz słuchajcie, wielkie rozwiązanie całej zagadki, gdzie są klucze, wasze odpowiedzi jak zwykle, no można powiedzieć, ubawiły nas stukrotnie.
0: Bardzo proszę.
3: Moim zdaniem klucze znajdują się w pojemniku po konserwie.
2: A pojemnik po konserwie to jest po prostu konserwa, wiadomo.
0: Uwaga.
4: Jest to ewidentnie słoik po ogórkach, który teraz służy jako pojemnik na śrubki.
0: No. Mamy dzisiaj dużo takich gastronomicznych pomysłów.
2: Co zjedzone, to do garażu. No,
0: to jest taki gastrowarsztat. To
2: jeszcze
0: jest taka świetna nazwa.
2: Jedną odpowiedź?
0: Tak.
5: No jak to, gdzie są te klucze? To w tych pojemnikach na ścianie. Czwarty od góry, piąty od lewej.
2: Tak, może tak być.
0: To był majster, to był majster.
2: Ale gdzie są klucze tak naprawdę? W pojemniku na klucze.
0: Jeżeli macie jeszcze inne pomysły, gdzie były dzisiaj klucze, dajcie znać Messenger RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
10: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
13: Squash to sport dla ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
14: Jesteś nikim.
15: Patrz, przytyło.
14: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął skrupy.
16: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
17: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
18: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
19: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
20: Już w sobotę, 10 października o 14.45 przy Kałuży Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wszyscy na stadion. Czekają nas wielkie piłkarskie emocje i wspólne kibicowanie naszej drużyny. Do zobaczenia na Kałuży.
21: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
22: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
23: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: i po reklamie.
3: Z tej strony Asia.
5: Tu Ola i Jarek.
15: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
24: Cześć, tu Oskar Cyms.
25: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: No i jak słuchacie RMF Max, to od razu wiadomo, że dobry humor od samego rana. White 2-1-1-5-10 przed siódmą, to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i teraz taka kłopotliwa, wstydliwa sprawa. Słuchajcie, Europejczycy ćwiczą i ruszają się więcej niż 4 lata temu. No ale Polacy się nie ruszają. No z najnowszych badań wynika, że 40% mieszkańców Unii Europejskiej ćwiczy kilka razy w tygodniu.
0: Okay.
1: Najchętniej ćwiczy się w parkach, a robi się to dla relaksu i zdrówka.
0: Czyli wszyscy tylko nie my nadal bierzemy zwolnienie z WF-u.
1: Też, ale tamci więcej, no.
0: Ja myślę tak, że ze sportem może nie jest u nas w praktyce najlepiej, ale za to, jak nam wychodzi, komentowanie z kanapy wszystkich dyscyplin, to mistrzostwo.
1: Max. Podaj mu, podaj! Szybciej!
0: A schrzanił to naprawdę. Kibicujemy wam we wstawaniu, to jest RMF Max.

0: David Guetta, Kid Cudi, Memories w RMF Max. To jest najlepszy sposób, żeby zacząć dzień. 5 minut zostało do godziny 7. No i tutaj właśnie, że...
1: Widzę, że jutro będzie księżyc, że wo-ho-ho-ho. No. Ale to zostawimy wam szczegóły na za momencik, bo...
0: Czerwony.
1: Czeka was flash, sport, pogoda, wszystko co najważniejsze u nas za momencik.
2: Reklama. Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Katar, gorączka, osłabienie. Zakażenie meningokokami nieraz przypomina zwykłe przeziębienie. Rozwija się błyskawicznie i może prowadzić do sepsy czy zapalenia opon mózgowych. Chroń swoje dziecko. Z bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom mogą skorzystać dzieci do 2 roku życia z wybranych powiatów w Małopolsce. Szczegóły na profilaktyka@malopolsce.pl.
5: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego oraz współpracujących powiatów.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: 16,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. I po reklamie.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Hey, Shakira.
4: Hey, it's Somber.
5: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
7: To jest RMF Max, prawie godzina siódma, flash, sport i pogoda, no i oczywiście Kinga Nega w studiu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Kolejne przesłuchania i kolejne pytania po pożarze na terenie stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Ogień, jak informowaliśmy na naszej antenie, pojawił się w pobliżu infrastruktury zapewniającej łączność satelitarną. Co ustalili dotąd śledczy?
9: Przedstawiciele rządu potwierdzają, że wszystko jak dotąd wskazuje, że doszło do celowego podpalenia. Tak mówił mi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: Cały modus operandi tego wydarzenia wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z zorganizowanym sabotażem, który przypomina to, co robią Rosjanie w Polsce.
9: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz przewiduje, że jednoznaczne wnioski poznamy w ciągu kilku tygodni.
8: Tyle Michał Dobrołowicz. Czy część zysków Orlenu wróci do kierowców? Senat uchwalił ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Teraz ruch prezydenta.
11: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
8: Zapewniał premier Donald Tusk. Problem w tym, że prezydent może tej ustawy nie podpisać. Raz już ją zablokował. Chyba, że Karol Nawrocki ugnie się pod naporem niezadowolenia kierowców płacących rekordowe ceny przy dystrybutorach. Polska reprezentacja w piłce nożnej pod wodzą Jana Urbana dzisiaj zaczyna intensywny maraton w Lidze Narodów UEFA. O 20:45 biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Na boisku zobaczymy dzisiaj młodą krew i nowych debiutantów. Więcej o tym spotkaniu we Fleszu Sportowym. Z boiska przenosimy się na czerwony dywan. W Gdyni trwa Wielkie Święto Polskiego Kina i finał 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. A tam nie brakuje muzycznych akcentów.
12: Żyję chyba sobie sam na złość.
8: W grze o Złote Lwy jest między innymi film Mniej Obcy. To historia lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Film do streamingu trafi 7 października, a zwycięzców festiwalu poznamy jutro. A jeżeli nie planujecie żadnych seansów filmowych, tylko wolicie spędzić czas na świeżym powietrzu, koniecznie spoglądajcie w ten weekend w górę. Jutro 26 września lodowy olbrzym Neptun znajdzie się w opozycji do Słońca. To oznacza, że ta niezwykła błękitna planeta będzie doskonale widoczna na bezchmurnym niebie przez całą noc. Wystarczy uciec z miasta, chwycić za lornetkę, no i polować na niesamowite widoki.
6: Umiesz sport?
0: Flash sportowy RMF Max.
8: Będzie zaskoczenie, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Chce dać szansę każdemu z powołanych.
13: Wydaje mi się, że można i trzeba. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników.
8: Mówił Jan Urban, ten mecz o 20:45, a wcześniej o 17:00 nasi siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy ze Słoweńcami. Będzie to 10. odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. I na koniec tenis i dwa powody do zadowolenia z Chin. Kamil Majszak wygrał z Włochem Bellucim i awansował do drugiej rundy turnieju w Chengdu. Z kolei w drugiej rundzie turnieju już zameldował się Hubert Hurkacz, który pokonał Kazacha Szewczenkę.

0: Trochę chmury, trochę deszczu, trochę przejaśnień. No taki to będzie piątek. Najmocniej popada na północy kraju, ale dzisiaj wszędzie może pokropić na termometrach od 14 do 16 stopni. Ale nawet jeżeli piątek przywitał Was deszczem i chmurami, to mamy doskonałą wiadomość. W ten weekend piękne babie lato w całej Polsce. Będzie pogodnie, słonecznie i na pewno cieplej.
1: No i to jest informacja. I teraz tak, jak jedziemy na przykład windą, tak? Wyprowadzamy psa, albo jesteśmy już w pracy, jedziemy tą windą, to patrzcie, ile jest tematów do rozmów. Będzie deszcz, będzie ciepło. Babie lato słyszałem w radiu.
2: Księżyc będzie.
1: No i będzie też poranek RMF Max. Somber gra dla was.
2: Ludzie!
1: Po siódmej.
2: Ludzie, piątek po siódmej jest! Lecimy w to!

0: Legendarne brzmienie o poranku. Gurczysz Project, 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: Piątek, ale do szkoły trzeba iść. A dla wszystkich, żeby sprawdzić swoją wiedzę i pobawić się z nami, powstała ta zabawa.
3: Do tablicy, proszę.
2: I szukamy ludzi, którzy jadą teraz z dzieciakami do szkoły. Jeśli macie taki skład w samochodzie, to się zgłoście koniecznie.
0: Tak jest, chcemy, naprawdę bardzo tego chcemy, żeby to dzieciaki nas przepytały, no bo kto wie więcej niż my? No oczywiście, one. Że dzieciaki. I teraz uwaga.
3: Dzisiejsza kategoria.
0: To...
2: historia! Uhu. Do zgarnięcia jest stówka kiszonkowego i żeby się zgłosić teraz, wyślijcie SMS-a pod 3001. On jest bez żadnych dodatkowych kosztów, z nazwą waszej porannej samochodowej drużyny, a my wybierzemy tę najbardziej historycznie zabawną.
0: Ważne, żeby ta nazwa była związana z dzisiejszą kategorią, czyli wymyślacie nazwę drużyny o takim podłożu historycznym, a potem wpadacie do nas na antenę i będziecie nas grillować z historii. Będziecie też sobie mogli wybrać, które z nas będzie na wasze pytanie odpowiadało. A wszyscy słuchacze przy okazji, sprawdzą, się w piątek z wiedzy historycznej.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Nazwa waszej historycznie drużyny porannej SMS-em pod 3001.
0: Czy się stresujemy?
2: Trochę.
0: Tak. Czy cieszymy się, że się z wami usłyszymy?
2: Bardzo.
0: Mamy teraz też dla was fajny numer. Ostatni dzień lata to Gibbs i Igo i 12 po 7.

0: ale to jest nuta na piątek. Offenbach i 4 to the floor. 20 minut po godzinie 7. To jest wstawaj, nie udawaj. I ja przyznaję, że pocą mi się ręce, słuchajcie.
1: Tak, bo my wjeżdżamy właśnie z naszą zabawą do tablicy. Proszę, jest z nami drużyna Armia Króla Mikołaja. Jest mama Karolina, Mikołaj i Julia.
0: Cześć.
1: Cześć.
2: Cześć.
1: O, super was słyszeć. Kategoria to historia i będą nas grillować, tylko teraz, kochani, najpierw nam powiedzcie, kogo będziecie dzisiaj przepytywać? Mnie, Mateuko, czy Karolinę?
0: Mateuko.
2: Śląsku, Karolinę.
0: Dlaczego znowu ja?
1: To jest
0: z przyjemnością, dobra, kochani.
1: Zostajemy z tym. Karolina, musisz to wziąć teraz.
0: Tak.
1: I rozumiem, że pytanie będzie zadawał Mikołaj, tak?
2: Tak,
1: bawimy się wszyscy, odpowiadamy, słuchamy wszyscy przed odbiornikami. Mikołaj, dawaj pierwsze pytanie z kategorii historia.
2: Do tablicy. Mikołaj, pytanie. Kto pierwszy odkrył morską drogę do Indii?
1: Morską drogę do Indii, Karolina, kto pierwszy odkrył?
0: Jezus, no, Maria, no, nie zadawajcie, no, mi takich pytań, moment.
1: No.
0: Nic, dobra,
1: nie, ona wpisuje, stop. Dobra, 3, 2, 1, nie ma,
0: no,
1: dobra.
0: No, no, Vasco da Gama.
1: Dobrze?
2: Vasco da Gama.
0: Dobra, drugie.
1: Ale nie wiedziała, to jest minus punkt. Drugie pytanie.
2: Drugie pytanie, w którym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem?
0: O Boże, 1410, dziękuję wam bardzo.
1: Dzięki, super. Powiem tak, no to pierwsze pytanie było trudne i Karolina nie wiedziała, drugim się wyratowała, ale najważniejsze jest to, że byliście z nami i że zgarniacie stówkę kieszonkowego i ten dzień jest po prostu lepszy.
0: Mega.
1: Dzięki.
0: Super, że z nami byliście. Dobrego piątku w szkole, dobrego piątku w przedszkolu, a jakby ktoś chciał też stówkę wygrać na głupoty po
1: to
0: szkole,
1: od poniedziałku dopiero.
0: To od poniedziałku. Bądźcie z RMF Max.
2: Dziękuję.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
7: Spalinowa, hybrydowa, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
15: GWM. Go with more. Zobacz inwestycje 29L od dewelopera Archicom podczas dni otwartych na budowie. Już 26 września. Przyjdź na aleję 29 listopada 94 w Krakowie. Zobacz postęp prac, poznaj ofertę mieszkań i lokali oraz porozmawiaj z doradcami Archicom. Tylko tego dnia czekają na Ciebie specjalne oferty na wybrane mieszkania i lokale. Dni otwarte na budowie 29L 26 września od 9 do 13. Zapisz się już dziś i odwiedź 29L.
16: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na Ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
17: I po reklamie.
18: Monika?
19: I jeszcze ja!

0: O, ile się dzieje w tym numerze, zresztą świetnym. Ray, Where Is My Husband, słuchacie RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: A warszawskie ZOO ogłosiło, słuchajcie, jesienną zbiórkę żołędzi i orzechów.
0: O, będą robić wielką kolekcję ludzików. Czy co?
3: Nie, potrzebne są żołędzie, słuchajcie, potrzebne są orzechy włoskie, orzechy laskowe, które potem będą urozmaicały jadłospisy, na przykład żubrów, antylop, żyraf, ptaków, małp, które mieszkają w ZOO. Te wszystkie orzechy, te wszystkie żołędzie muszą być suche, jakbyście chcieli przynieść czyste, także śmiało.
0: To bierę reklamówkę, idę zbierać.
3: Idź. Generalnie to dobrze, że mówią z wyprzedzeniem, a nie, wiecie, o 22 dzień wcześniej,
4: że na jutro potrzeba 3 tony kasztanów.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ale co, no nie zachęca to do zbiórki?
0: To jest jakiś cel?
3: Tak. To jest RMF Max i 3 po 7:30.

0: I jak jedziecie do pracy, jak jedziecie do szkoły, to jest najlepsze towarzystwo. Margaret w RMF Max, 20 minut do godziny 8 zostało, to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i uczniowie obchodzą zakaz używania telefonów w szkołach, robią takie bunkry z bluz na ławce, taki mur, zaporę i tam kładą telefon, albo biorą dwa, jeden oddają, a drugie mają ze sobą. Kosmiczne.
0: Teraz słuchajcie, telefon to jest gorzej niż kiedyś, po prostu ściąga, bo tak, w długopisie się nie zmieści, na gumie nie przykleisz do stołu, a jeszcze ci mogą zabrać przed wejściem do szkoły, ze ściągą tego nie było.
1: No nie wiem, to trzeba iść chyba na bloki za szkołę, wiesz, do telefoniarni. Ja bez końca.
2: Max. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków, ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
5: Czas na jesienną dawkę dobrej muzyki. Na pomarańczowej scenie klubu Studio wystąpią 25 października T-Love, ikona polskiego rocka. 30 października charyzmatyczny Rogucki. 27 listopada wrócimy do kultowych brzmień Mysłowic. 29 listopada wystąpi mistrz muzycznych opowieści Wojtek Szumański. A 18 grudnia jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiej sceny The Dumplings. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
6: Ręczne rzemiosło, szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
7: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kija Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 100.

0: No i to jest piątkowy klimat. Alan Walker, Ava Max i Fade 10 minut przed godziną 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Wyobraźcie sobie, że kubek z muminkiem został sprzedany za ponad 200 tysięcy złotych.
0: Tak? Co?
3: Tyle dał taki anonimowy kolekcjoner na aukcji. Piękny kubek,
0: ale,
3: no. Z oryginalnym rysunkiem autorki muminków, taki designerski, ale szczerze mówiąc, no, wygląda jak zwykły kubek, serio.
0: No ale teraz wyobraź sobie, wiesz to i weź taki kubek do pracy. Ktoś go zaraz zabierze już nie tylko dlatego, że mu się podoba i jest ładny.
3: A ja tak sobie myślę, hej kolekcjonerze, nie chciałbyś wbić do mnie do kuchni? Dawaj, dawaj, pooglądaj, może coś ci się spodoba, come on.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Jakie ja mam kubki, naprawdę.
0: Takie na przykład od wulkanizatora.

0: Na 4 minuty przed godziną 8 w RMF Max, Danny i If Only You. No i co, zastanawiamy się...
1: Tak, nie no, co się dzieje na świecie? No, studenci wracają, ceny paliw chyba rosną, nie wiem, ale szczegóły tego wszystkiego już za momencik o 8 w Fleszu. Będzie też sport, będzie Max. Pogoda. O, będzie.
0: Wszystko dla was punktualnie o 8, a to za 4 minuty.
2: Reklama. Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Minęła ósma, czas na Flash, sport i pogodę. FRMF Max jest Kinga, Dynka z nami.
2: Jestem. Patrioty zostają w Jasionce na dłużej. Ochrona kluczowego lotniska dla wsparcia Ukrainy będzie kontynuowana również w przyszłym roku, poinformował wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Mamy zapewnienia z kwater głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce. I to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować.
2: Do końca roku Jasionka będzie chroniona przez Holendrów. Nazwa państwa, które przejmie ich zadania, jeszcze nie została ogłoszona. Tym razem nie Bliski Wschód, a Biały Dom może namieszać na rynku paliw. Stany Zjednoczone rozważają zakaz eksportowania oleju napędowego.
4: Amerykańskie zapasy tego paliwa są już niewielkie, a to właśnie dostawy zza oceanu są kluczowe dla rynku europejskiego. Także dla Polski, bo Orlen nie jest w stanie pokryć pełnego zapotrzebowania na diesla, dlatego to paliwo musimy sprowadzać z zagranicy. Według Politico zakaz eksportu oleju napędowego mógłby zostać wprowadzony na 90 dni. Na razie jest krytyczna reakcja Europy.
2: Tyle Igor Skrzypek. Jedno kliknięcie i rodzinna fotografia trafia do tysięcy osób. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści o swoich dzieciach. Co piąte dziecko przyznaje, że takie wpisy są dla niego źródłem wstydu. To wyniki najnowszego raportu Status Udostępnione. Stąd specjalna akcja.
5: Policjanci ruszają w Polskę, żeby edukować nie tylko rodziców, ale także dzieci o tym, jak się poruszać w cyfrowej przestrzeni.
6: Kto jest bardziej świadomy tych zagrożeń w sieci? Rodzice czy dzieci?
5: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście widzę taki nurt w ogóle wśród młodych ludzi. Oni coraz częściej o tym mówią, że zaczynają samodzielnie bardzo dbać o swoją prywatność.
2: Z psycholog Dominiką Bartoszak rozmawiał Jakub Rybski. Koniec ciszy w akademikach. Po wakacyjnej przerwie do miast akademickich wracają studenci. Czy widać ich już na przykład w Krakowie? To sprawdza nasz reporter Przemek Błaszczyk.
7: Dzień dobry, cześć. Czy ja znalazłem szczęśliwych studentów w Krakowie?
8: Tak.
7: Serio? Jesteście studentami? Wow, super. Witajcie w Krakowie, wróciliście, tak? Już kampania wrześniowa, czy jak to tam wygląda?
8: No nie, no my na pierwszy rok dopiero teraz.
9: Tak, to jest ten czas.
7: Że opanujecie Kraków.
9: Tak, opanujemy Kraków.
2: No z tym powrotem wiążą się pewne niedogodności, większy ruch na drogach, tłok w komunikacji, no ale ze studentami wraca też niezastąpiona energia młodości, zatem witamy serdecznie.
0: Jest start, jest meta. Flash sportowy w RMF Max.
2: Piątek wymarzonym dniem dla kibiców. Polscy siatkarze zagrają dzisiaj ze Słoweńcami o finał Mistrzostw Europy. To będzie trudny mecz i dziesiąta odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. Aktualnie biało-czerwoni prowadzą 5-4. Trener biało-czerwonych mówił na spotkaniu z dziennikarzami, że wie, czego oczekują kibice.
10: Oczekiwania są ekstremalnie wysokie. Mamy wygrywać każdy mecz 3-0, najlepiej 25-15 w setach i mamy przywozić złote medale. I tak jest w Polsce każdego dnia. Dla nas ten półfinał to jak zwykły wtorek.
2: Żartował Nikola Grbicz. Mecz o 17, a później o 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. W kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Szwecją, Rumunią i znowu z Bośnią i Hercegowiną.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
2: No, ale sprawiedliwa dzisiaj pogoda. W całym kraju sporo chmur, przelotne opady deszczu, lokalne przejaśnienia. Na termometrach też podobne wartości, od 14 do 16 stopni, chłodniej tylko w górach. Ale na weekend odwołujemy jesienną deprechę, chmury i deszcz uciekną na wschód, a my dostaniemy dużą dawkę błękitu i słońca od Bałtyku aż po samiusieńkie Tatry. Hej!
11: No to odpowiadamy. Hej, dzień dobry, tutaj poranek. Wstawaj, nie udawaj. 5 minut po godzinie 8. To jest RMF Max.

0: kochamy ten numer w RMF Max, Love Fully Two Colors, a na zegarach jest już 10 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Jeszcze nie było Wszystkich Świętych, a już o Sylwestrze rozmawiają ludzie, wyobraźcie sobie.
0: Ja widziałam wczoraj w sklepie, przepraszam, tak? Świąteczne słodycze.
3: No,
0: więc wszystko
3: rozumiem. Dlatego ceny za Sylwestra w Zakopanem już biją rekordy. Za 3 noce bez śniadania nawet 66 tysięcy złotych. Yeah.
0: Ile?
3: No, te tanie noclegi...
0: 66 tysięcy.
3: Te tanie noclegi już się sprzedały, a tak średnio to pewnie około 1500 zł za noc wychodzi mniej więcej. No, ale 66 koła? Ja nie mogę.
0: To, ale wiesz, może tyle to kosztuje, bo masz w cenie od razu stanie w kolejkach, stanie w tłumie i stanie w korku na Zakopiące.
3: Warto.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A jak się dobrze bawisz, to rano nawet tych Tatr nie zobaczysz, więc po co to wszystko?
3: Dlatego te bez śniadania noclegi to jeszcze nie taki zły interes.

0: No i ten Robi Schulz to wie, jak robić hity, nie? Take It Slow w RMF Max teraz.
1: To jest Wstawaj, nie udawaj. W Polsce, słuchajcie, można w to nie wierzyć, ale w Polsce najszybciej na świecie przybywa ultra bogatych ludzi. Tak wynika z najnowszych raportów. Ultra najbogatsi, to trzeba wyjaśnić, to tacy, którzy mają majątek, który przekracza 30 milionów dolarów. Hen, za nami są Rumunia, Arabia Saudyjska i Singapur. Krótko mówiąc, na lepszych od nas po prostu nie ma.
0: Aha, no to wiecie, może warto się odezwać do starych znajomych, odnowić kontakt z rodziną. Może coś się zmieniło, a wy nie wiecie. A jak nie masz znajomego milionera, no to co? Może sam nim jesteś?
1: Życzę nam tego.
2: Max. Reklama. Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
17: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
18: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
17: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
19: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
10: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
16: Cześć, jestem Angelika.
2: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
9: Cześć, tu Brytka.
20: What's up guys, this is Bruno Mars.
21: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Kraków 96 i 7 FM.

0: Jak coś tak dobrze gra, no to musi być o poranku. RMF Max w waszych głośnikach. I'm on E, don't be so shy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ej, zróbmy razem jeszcze ten dzień, dobra? Gdyby nie chodziło o pieniądze, to do jakiej pracy byś dzisiaj jechał, jechała, albo w jakiej już byś był, no?
0: Zapytaliśmy niektórych tutaj w studiu, niektórzy chcieliby być ratownikami na Karaibach, opiekunkami pant na przykład.
3: Fajne, pomaszmy razem, nagraj nam głosówkę na Facebooku albo Instagramie RMF Max. Wszyscy się uśmiechną i wspólnie sobie pogdybamy.
0: A może mamy dla was nawet jakieś fajne gadżety na piątek, odezwijcie się, zwłaszcza jeżeli macie w planie to zrobić po raz pierwszy.
3: Gdyby nie chodziło o pieniądze, to do jakiej pracy byś dzisiaj jechał, albo w jakiej pracy byś już był, wiadomo, bo taka godzina.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Głosóweczka na Messengerze RMF Max albo Instagramie, a to Oskar Cyrs o 8:30.

0: Banan od razu jest cały na twarzy. Eli Oaks, Fermy Fax.
1: Nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i to jest, słuchajcie, taka sytuacja, w której piszecie nam i nagrywacie nam się. Gdyby nie chodziło o pieniądze,
0: to co byście dzisiaj robili?
3: Tak, w jakiej pracy dzisiaj byście byli? No i puściliście wozy wyobraźni.
0: Właśnie, właśnie.
4: Mogę zostać testerką hoteli na jakichś ciepłych wyspach.
3: Okej.
0: Okay, na ciepłych wyspach. Mi się podoba to. Fajne. Inne?
5: Mogłabym pracować nawet w nocy albo 24 na dobę, ponieważ byłabym testerem najwygodniejszych łóżek i materacy.
0: A, to brzmi, jakby ta praca miała, wiecie co, leżeć.
3: Ja uwielbiam tą głosówkę, uwaga.
6: Gdyby nie pieniądze, to byłabym oblatywaczem, czyli pilotem testowym, ale jako, że pieniądze są potrzebne, to latam w Ryanairze.
3: Też fajnie.
0: Tak, a i ostatnia wiadomość?
3: Ostatnia wiadomość jest taka, że usuwałabym ósemki cały Boży dzień. O, tak Karolina napisała.
0: Ale to przecież ósemki się wiadomo, że usuwa za pieniądze.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No i ósemki to jest świetny biznes.
7: Reklama. Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Czas na jesienną dawkę dobrej muzyki. Na pomarańczowej scenie klubu Studio wystąpią 25 października T-Love, ikona polskiego rocka. 30 października charyzmatyczny Rogucki. 27 listopada wrócimy do kultowych brzmień Mysłowic. 29 listopada wystąpi mistrz muzycznych opowieści Wojtek Szumański. A 18 grudnia jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiej sceny The Dumplings. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
11: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Po
2: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowit.
23: I po reklamie.
24: My name is Alex Warren.
25: Hello, this is September.
26: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Kraków 96 i 7 FM.

0: To jest RMF Max. No i teraz uwaga.
1: No, nie zawracalibyśmy wam głowy, gdyby nie było warto. A sprawa prezentuje się tak.
0: I teraz dajcie głośniej. Mm-hmm. Uwaga, dzisiaj największa nagroda w historii naszej urodzinowej zabawy, czyli 25 tysięcy złotych. I to już naprawdę jest konkret. To są pieniądze na wakacje, na mały remont, na wymianę jakichś, nie wiemy, sprzętów. Już sami wiecie najlepiej, na co wam potrzeba.
1: No a na start dzisiaj jest 1000 złotych za odebranie telefonu.
0: Urodzinowy deszcz nagród dzisiaj w RMF Max. Zgłoszenia SMS-em z hasłem Max przysyłacie na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Można się też zgłosić przez rmfmax.pl. Tam dużo również fajnych bonusów na was czeka.
1: No i słuchajcie, mamy przecież nadzieję, że to właśnie ty zgarniesz te pieniądze, także trzymamy kciuki. Nigdy nie wiesz, nigdy, kiedy jest twój szczęśliwy dzień.

0: to przy okazji i z okazji piątku Rihanna i Eminem w RMF Max. Za 5 minut jest 9.
1: Poranek leci, a my nie wspomnieliśmy o tym, że jest dzień budowlańca.
0: Budowa robi hałas!
1: Jest dzień farmaceuty w aptekach.
0: Apteka robi hałas, chcę to usłyszeć.
1: Andrzejki, zmiana czasu za miesiąc, ale najważniejsze i świeże informacje za moment będzie flash i pogoda.
0: W RMF Max punktualnie o 9.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
13: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
14: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
20: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
21: I po reklamie.

0: Piątek, 25 września, godzina 9. Kinga Nega, zapraszam na Flash w RMF Max Kraków. Dzięki działającej od pół roku aplikacji Pierwszy Ratownik udało się uratować życie kilkunastu osób. Jak dokładnie działa ta aplikacja?
1: Wezwanie pomocy jest bardzo proste. Na smartfonie wystarczy włączyć aplikację Pierwszy Ratownik i użyć dużego czerwonego przycisku Potrzebna pomoc. Aplikacja o zdarzeniu powiadamia ratowników w promieniu około kilometra od osoby potrzebującej, a ci na miejsce docierają zazwyczaj w kilka minut jeszcze przed przyjazdem karetki. Żeby zostać takim ratownikiem, wystarczy zarejestrować się w aplikacji i przesłać zaświadczenie o odbyciu przynajmniej kursu pierwszej pomocy.
0: Tłumaczył Michał Krasoń.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
0: Spory o finanse, transport i rozwój miasta. Do końca nie zabrakło też politycznych starć. Kampania w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa na finiszu. Od północy cisza wyborcza. Jaka to była kampania?
3: Trochę senna. Tak naprawdę zaczęła się dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów. Były zaskoczenia. Już na tym etapie odpadł m.in. kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, któremu zabrakło podpisów poparcia. Ważnym momentem było też wycofanie się inicjatora majowego referendum, Jana Hoffmana, który swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale, faworytowi sondaży przed pierwszą turą. Za nim plasuje się senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, którą wczoraj wsparł w Nowej Hucie premier Donald Tusk. A podium zamyka Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tyle, Maciej Sołtys. W niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. O poranku odnotowaliśmy jedną kolizję na S52 przy węźle Modlnica. Tu dostawczak zderzył się z osobówką, nikomu nic się nie stało. W samym Krakowie policja nie odnotowała na razie zdarzeń. Gdzie czekają Was utrudnienia, to wie nasz reporter.
4: Ostatni dzień prac zaplanowano na Smoleńskiego, gdzie kierowcy mają do dyspozycji jeden pas jezdni. Na Miłkowskiego podczas asfaltowania nadal nie można wjechać od strony Strąkowej. Dziś ruszają też roboty na Grochowej. Powstaną tam dwa oświetlone przejścia dla pieszych, no i nowy przystanek autobusowy. Na Bujaka obowiązuje ruch wahadłowy, a zamknięty fragment ku Raciborowicą kierowcy omijają przez Morcinka, Spacerową i Karola Wojtyły. Kręćcie ostrożnie.
0: Tyle, Przemek Błaszczyk. Studenci wracają do Krakowa i już szykują się na spore wydatki. Największe koszty to mieszkanie i jedzenie.
5: To są około 2,5 tysiąca do 3,5 tysiąca za mieszkanie.
6: Ja miałem jeszcze tu, jak studiowałem filologię, to miałem 10 minut pieszo do wydziału. To jeszcze było spoko, a teraz będę na ruczaju i to trzeba będzie kupować ten bilet okresowy, czyli wydatki.
7: 300 trzeba wydać, żeby jakby miesięczne, bo też miesięczne opłaca się bardziej.
6: No, ale to jest na 3 miesiące.
8: Czyli tak, to ile potrzebujecie, no, tak, na przetrwanie?
6: No, żeby nieźle to byłoby, to chyba 2, to minimalnie, i to jeżeli mieszkasz w akademiku.
7: 2000, jeśli mieszkasz w akademiku, to minimum.
0: Mówili krakowscy studenci, będziemy jeszcze do nich wracać.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
0: Sporo chmur w Krakowie, na razie zachmurzenie umiarkowane i duże, ale zdaniem synoptyków od czasu do czasu mogą się pojawiać przejaśnienia. Wieczorem więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie zobaczymy 16 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. Ale w weekend zmiana pogody, będzie dużo błękitu i słońca, zrobi się też zdecydowanie cieplej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
10: W każdej chwili Max nadaje hit.
11: No, żart na dziś? Czy macie jakieś krzesła na stanie? Niestety, mamy tylko takie do siedzenia. Tak się śmiejemy w RMF Max.
12: Siadamy do roboty, słuchajcie, piątkowej, zaraz weekend. Karola Kowalska.
11: Mateusz Marek.
12: To było Wstawaj, nie udawaj, dziękujemy.
10: Max.
12: Życzymy Wam dobrego dnia, słyszymy się w poniedziałek. Pa!

Mieszanka smutku i radości w RMF Max. To Swedish House Mafia i Licka Lee. I taką mieszankę smutku i radości mogą czuć wszyscy ci, którzy bardzo lubią swoją ekipę w pracy. Trudno się będzie rozstać na weekend, ale to na weekendy też nam są po prostu potrzebne. Trzymajcie się tam ciepło po drugiej stronie radia. Ja zostaję z wami do 12, a właśnie teraz, tu w tym momencie, zaczynamy byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy, niezależnie od tego, jaka pogoda za oknem. Będzie po prostu dobrze, bo to jest piątkowe przedpołudnie. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. No to lecimy z graniem.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Jesteś nikim.
7: Patrz, przytyło.
6: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął z grupy.
8: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
9: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
10: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
12: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
4: GWM. Go with more.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

Tak jak Wina i Iwa Mero sobie zażyczyli. Powstańcie, powstańcie, bo nadchodzi weekend, to Rise Up w RMF Max Kraków, ale myślę, że warto powstać również dlatego, że od jutra oficjalnie tramwaj do Bystrzejowic będzie kursował. Naczekaliśmy się na to, moi drodzy. Mamy za sobą finał 36 miesięcy prac nad jedną z największych inwestycji ostatnich lat w Krakowie. Umówmy się, to ile się człowiek nasłuchał, ile się napatrzył na to rozkopane miasto, jak go trafiało, już nie będę mówiła co, ale sami wiecie co, to nie były łatwe miesiące, to w ogóle nie były łatwe lata, bo to, żeby tam się pojawił tramwaj, sami dobrze wiecie, ile trwało. Zdecydowanie za długo, ale nowa trasa 4,5 kilometra, w tym 1230-metrowy tunel z dwoma podziemnymi przystankami. Już sobie można te przystanki oglądać, przepięknie wyglądają na oficjalnej stronie miasta, a jutro po raz pierwszy oficjalnie będziemy mogli się przejechać. No to chyba już wszyscy mamy plany na sobotę. Wiemy, którą trasę tramwajową trzeba będzie zakorkować. Oczywiście korków tam nikomu nie życzę, ale wiecie, no przejechać się trzeba, chociaż raz, nawet jeżeli to jest wam totalnie nie po drodze. Gibbs i Goy for Money, ostatni dzień lata, to numer, który pasuje w sumie. Ostatni dzień bez tramwaju na Mistrzejowice. Bardzo ładnie to brzmi.

0: po naszej playliście słychać, że to jest piątek i że człowiek już jedną nogą chilluje, ale widać i wiadomo, że to jest piątek również dlatego, że dzisiaj nagroda główna w naszym urodzinowym deszczu nagród to 25 tysięcy złotych. Trzymam mocno kciuki, żeby komuś tę kasę udało się zgarnąć, a szansa jest całkiem spora, szczególnie dla tych, którzy RMF Max słuchają właśnie teraz. Bo od teraz przez 10 najbliższych minut każde wasze zgłoszenie mnożymy razy 490. Nie czekaj, wykorzystaj tę szansę. 490 szans wręcz za każdego jednego wysłanego SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69. Śmiało zaglądajcie też na rmfmax.pl. Tu wasze zgłoszenia też są mile widziane. 25 koła w finale, tysiak za samo odebranie telefonu. No i pamiętaj, razy 490 mnożymy tylko teraz. SMS MAX 7327.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 25 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
6: Jaja ściółkowe o jajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Słyszałeś? Mieszkania na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
1: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę. Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
2: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
3: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive to koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: 1000 zł w MediaMarkt. Otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Sporo chmur w Krakowie. Na razie zachmurzenie umiarkowane i duże, ale zdaniem synoptyków od czasu do czasu mogą się pojawiać przejaśnienia. Wieczorem więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie zobaczymy 16 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr zachodni słabe, chwilami umiarkowany. Ale w weekend zmiana pogody, będzie dużo błękitu i słońca, zrobi się też zdecydowanie cieplej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: RMF Max.
6: RMF Max Kraków.

No i konkretny banger, Timbaland, Justin Timberlake, no i Nelly Furtado oczywiście, Give It To Me w RMF Max Kraków. Kolejne bangery w przygotowaniu, już za chwilę je usłyszycie, a teraz musicie usłyszeć o czymś, w czym jesteśmy absolutnie pierwsi, a my w Krakowie lubimy być pierwsi w czymś. No i tym razem naprawdę mamy powód do dumy, bo jest to pierwsze takie miejsce w Polsce i trzecie w Europie, więc wynik całkiem niezły. Chodzi o w pełni zautomatyzowaną aptekę. Już jest otwarta, już funkcjonuje i od razu mówię, to nie jest placówka, do której możecie sobie przyjść po plasterki i witaminę C. Nie, nie, nie. To jest apteka specjalna, która szykuje bardzo konkretne leki w pełni jałowe, w systemie zamkniętym i te leki dostarcza takim systemem pneumatycznym. No mówię wam, to jest XXI wiek po prostu. Działa to wszystko w szpitalu Rydygiera, także mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli z tego korzystać, ale bajer mamy dobry, jeżeli kiedykolwiek w szpitalu Rydygiera

0: szpitala się znajdziecie, to jest spora szansa, że właśnie tam wasze leki będą wytworzone.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Ale dobra, z takich technologicznych zajawek przechodzimy do nowości muzycznych, które dobrze bujają, szczególnie w tak deszczowy dzień. Łatwo sobie wyobrazić deszczową Portugalię, szczególnie kiedy jest taki piękny portugalski numer. To Lost Frequencies, Paraíso. Dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
4: Tej jesieni scena klubu Studio rozbrzmi kobiecym głosem. Już 18 października wystąpi pierwsza dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. 22 listopada usłyszymy Kasię Kowalską ze swoim legendarnym rockowym repertuarem. Mikołajki spędzimy z Nosowską, a sezon zakończy odkrycie młodego pokolenia, Daria ze Śląska. 20 grudnia. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
5: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Po raz pierwszy w Krakowie. Wydarzenie opływające w adrenalinę, emocje i umiejętności. Puchar świata we freestylu kajakowym. Kibicuj zmaganiom najlepszych kajakarzy świata od 25 do 27 września na torze kajakowym Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kolna 2 w Krakowie. Puchar świata we freestylu kajakowym. Partnerem głównym wydarzenia jest województwo Małopolska.
7: Zapraszam serdecznie. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Czy szanownemu panu smakuje?
9: Co za absurd.
8: Cieszę się bardzo. Może dołożę?
9: Z przyjemnością nie odmówię.
8: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
9: Kto? Gdzie?
8: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na siódmym piętrze krakowskiego jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem zaklętych rewirów. 27 września.
10: Bilety na biletomat.pl.
11: Zobacz inwestycje 29L od dewelopera Archicom podczas dni otwartych na budowie. Już 26 września. Przyjdź na aleję 29 listopada 94 w Krakowie. Zobacz postęp prac, poznaj ofertę mieszkań i lokali oraz porozmawiaj z doradcami Archicom. Tylko tego dnia czekają na Ciebie specjalne oferty na wybrane mieszkania i lokale. Dni otwarte na budowie 29L. 26 września od 9 do 13. Zapisz się już dziś i odwiedź 29L.
0: I po reklamie.
12: No i mamy już godzinę 10:00. Co ciekawego dzieje się w Krakowie? O tym już teraz. Kinga Nega. Zapraszam na Flash w RMF Max. Wysokie ceny paliw spowodują wzrost inflacji, prognozują ekonomiści. Przypomnijmy, inflacja za sierpień wyniosła 3,4% w skali roku. Analitycy prognozują, że będziemy zmierzać coraz szybciej w kierunku 5%. Czy to znaczy, że przez drogie paliwa czeka nas drożyzna?
13: Drożyzna nie jest jeszcze przesądzona, ale każdy tydzień z paliwem po 8-9 zł za litr przybliża nas do radykalnego wzrostu inflacji. Przed drenażem portfeli chroniła nas względnie tania żywność. Ale niebawem możemy zobaczyć, że ceny na półkach sklepowych rosną. Eksperci coraz częściej postrzegają drogie paliwa jako stałą zmianę. Przez to podwyżki cen podstawowych produktów są niemal pewne.
12: Tyle Igor Skrzypek.
14: Słuchacie RMF Max Kraków.
12: Nareszcie po 36 miesiącach budowy zacznie funkcjonować nowa linia do Mistrzejowic. Jutro będzie można już z niej skorzystać.
15: Układ tramwajowy naprawdę zasługuje na dużą pochwałę w kierunku Zarządu Transportu Publicznego.
12: Podkreśla Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Przez ostatnie dwie dekady nie było tak dużych zmian w komunikacji miejskiej. Gdzie dojedziemy liniami z Mistrzejowic?
15: Pasażerowie z nowej linii tramwajowej będą mogli dojechać w różne rejony Krakowa, na przykład na Czerwone Maki lub też przez tunel tramwajowy w kierunku Dworca Towarowego, jak również w kierunku Nowego Bieżanowa.
12: Mówił Jakub Florczykiewicz. To ma być przełom w przygotowywaniu leków dla pacjentów. Krakowski Szpital Rydygiera stawia na pełną automatyzację i nowoczesne roboty. Takiej apteki nie ma nigdzie indziej w Polsce.
10: I mamy zlecenie, receptę już na konkretnego pacjenta. I mamy na przykład, nie wiem, 6 dawek, tak? Dawkę na godzinę 8, na 12. Klikając tylko w systemie komputerowym, sprawiamy jakby, że urządzenie ożywa i te wszystkie dawki przygotowuje nam w takich pakietach. To urządzenie samo tutaj nam komponuje te wszystkie leki na 24 godziny do przodu. Przede wszystkim mamy urządzenia, które skrócą czas potrzebny na przygotowanie leków.
12: Mówiła kierowniczka tej nowoczesnej szpitalnej apteki Monika Augustyn. Będzie można pytać, sprawdzać i eksperymentować. Przed nami kolejna Małopolska Noc Naukowców. Wydarzenia zaplanowano między innymi w Kogiteonie. Hasło tegorocznej edycji to From Wow to Why.
16: Wow przyciąga uwagę, ale dla nas najważniejsze jest to, co wydarzy się sekundę później. Dlaczego? Bo właśnie od dobrego pytania zaczyna się poznawanie świata.
12: Mówiła Justyna Smoleń z Kogiteonu. Hejt? Młodzi mówią mu stanowcze nie. W Małopolsce rusza nowe projekty skierowane do uczniów. Będą warsztaty, spotkania z ekspertami i rozmowy o tym, jak reagować na przemoc słowną w sieci i poza nią. Najbliższe spotkanie 6 października na Uniwersytecie Ignatianum.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
12: Dzisiaj w Krakowie pochmurny piątek, na niebie dużo chmur, choć zdaniem synoptyków krótkie lokalne przejaśnienia mogą się pojawić, ale niewykluczone są również przelotne opady, zwłaszcza po godzinie 18. Na termometrach dziś maksymalnie 16 stopni, warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie wysokie stabilne, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje z zachodu. Ale na szczęście mamy też dobre informacje, weekend będzie już pogodny i cieplejszy, jutro 19 kresek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
17: Pogoda może nie jest dzisiaj idealna, ale mamy idealny dzień tak czy siak. Mamy piątek, na razie piątkowe przedpołudnie, ale spokojnie w stronę popołudnia, fajrantu i przede wszystkim weekendu. Zbliżamy się nieubłaganie i to sobie warto powtarzać w każdej drobnej chwili kryzysu. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, to już po 10:00, a wysłuchacie RMF Max, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, no i chillujemy z Michiko.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Przedpołudnie. Wszystkie chwyty dozwolone, cokolwiek was nakręca. Niech was nakręca, niech się dzieje dobrze, bylebyśmy tylko jakoś dotrwali, no przynajmniej do tego obiadu, a później to już będzie z górki. Wiem, że są tutaj tacy, których nakręca ten gentleman, Harry Styles, aktualnie w trasie koncertowej. Gdybyście mieli chęć, to jakieś tam bilety zostały. Jeżeli no, macie kasę, żeby polecieć do Nowego Jorku, to jak najbardziej można próbować, ale przypominam, niedawno ogłosił kolejną trasę koncertową i będzie już zdecydowanie bliżej. Będzie w Berlinie, będzie w Paryżu, będzie w Madrycie czy Rzymie chociażby. No i na te wszystkie koncerty jakieś tam bilety jeszcze są, także można zaszaleć i można sobie sprawić taki prezent na przyszłe wakacje na przykład. A już teraz Harry Styles na antenie RMF Max, tak żeby nam się trochę przyjemniej wszystkim zrobiło.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzegórzki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Czy szanownemu panu smakuje?
9: Co za absurd.
8: Cieszę się bardzo.
9: Może dołożę? Z przyjemnością nie odmówię.
8: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
9: Kto? Gdzie?
8: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem zaklętych rewirów. 27 września.
10: Bilety na biletomat.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
19: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
20: I po reklamie.
21: Grzegorz,
22: Asia, Martyna,
23: Lady Gaga.
24: Z tej strony modelki
25: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
26: Kraków 96 i 7 FM.

wtedy nowość, a już na starcie taka sentymentalna. To Zalia w RMF Max Kraków z numerem Tylko kochaj mnie. Teraz też coś dla tych, którzy mają zajawkę na właśnie sentymentalne filmy i w ogóle na takie generalnie sentymenty. 27 września, a więc w najbliższą niedzielę, Miś przy Rondzie Barei będzie na was czekał. Po pierwsze plenerowy seans na Błoniach Prądnickich, a do tego wszystkiego cała masa atrakcji, smakowitości. Będą food trucki, będą dmuchańce, będą animacje dla dzieci, będą też pokazy karate, a do tego wszystkiego na miejscu będzie działał punkt głosowania w budżecie obywatelskim. Jeżeli nie zdążyliście się tam, wiecie, przeklikać przez internet, to można będzie to zrobić właśnie tam. Dobrego Pasterza 121, to właśnie tutaj Błonia Prądnickie się mieszczą w pobliżu Ronda Stanisława Barei. No i Miś, oczywiście Miś będzie na was czekał. Start seansu o godzinie 19, a do 17 cała masa atrakcji. No po prostu musicie tam zajrzeć, nie macie wymówki. A teraz też trochę sentymentalnie nam się zrobi. To Junior Caldera, Sophie Ellis Baxter, Can't Fight This Feeling w RMF Max Kraków.

0: Zobaczcie, jak to u nas jest. Każdy SMS o treści max wysłany na numer 7327 za 369 to jedna szansa na 25 tysięcy złotych. Przy okazji za odebranie telefonu płacimy tysiaka, ale jeżeli teraz wyślecie do nas SMS-a, a w jego treści zamiast hasła max wpiszecie miesiąc swoich urodzin, no to wtedy damy wam dużo więcej szans. 1000 szans na 25 tysięcy złotych. Całkiem niezły deal, nie musicie zdradzać wiele, wystarczy miesiąc waszych urodzin. Luty, grudzień, lipiec, nie ma to znaczenia. Ważne, żeby to był miesiąc, w którym to wy się urodziliście. SMS z miesiącem urodzin ślecie na 7327, no i w taki sposób wchodzicie do gry o 25 tysięcy złotych. Ta kasa jest już naprawdę blisko i może być twoja. Szczególnie duża szansa na to jest, jeżeli swoim miesiącem urodzin się podzielisz. No to śmiało, ślij SMS z miesiącem urodzin na 7327.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 25 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
7: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.

0: aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Już w sobotę, 10 października o 14.45
6: przy Kałuży
5: Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubin.
6: Wszyscy na stadion
5: czekają nas wielkie piłkarskie emocje i wspólne kibicowanie naszej drużyny.
6: Do zobaczenia na Kałuży.

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: Dzisiaj w Krakowie pochmurny piątek, na niebie dużo chmur, choć zdaniem synoptyków krótkie lokalne przejaśnienia mogą się pojawić, ale niewykluczone są również przelotne opady, zwłaszcza po godzinie 18. Na termometrach dziś maksymalnie 16 stopni, warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Wieje z zachodu, ale na szczęście mamy też dobre informacje. Weekend będzie już pogodny i cieplejszy. Jutro 19 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Kelly podąża za rzekami I Follow Rivers w RMF Max Kraków, a my podążamy szlakiem tych, którzy są naszymi diamentami. Cały czas wam przypominam, że szukamy tych instytucji, tych marek i tych ludzi, bez których Małopolska byłaby no trochę gorszym miejscem. Jakby Małopolska, wiadomo, i bez tego byłaby ekstra, ale no jeżeli mamy ludzi, mamy marki, które możemy nagrodzić i które możemy wyróżnić i które możemy wskazać jako fantastyczny symbol, to bardzo chętnie to zrobimy. Razem z partnerem głównym Eko Małopolską, RMF Max szuka diamentów Małopolski i oczywiście nagradzamy tych o najlepszej idei. Mamy dla nich na przykład ekskluzywne statuetki diamentu Małopolski, grant finansowy w wysokości 10 tysięcy złotych na dalszy rozwój działalności, ale też kampanię reklamową w RMF Max. To wszystko można zgarnąć, jeżeli jest się diamentem. Zaglądajcie koniecznie na oficjalną stronę akcji, czyli diamentymałopolski.rmfmax.pl. Do 9 października można się zgłaszać. Jeżeli macie pomysły, kto diamentem w naszym województwie jest, to wiecie, co z tym fantem zrobić. diamentymałopolski.rmfmax.pl.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Eko Małopolska, należący do województwa małopolskiego.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive... To koniec, ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.

0: dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Jesteś nikim.
2: Patrz, przytyło.
1: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął skrupy.
3: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
4: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
5: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Hard Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Kraków 96 i 7 FM.
12: Kinga Nega, zapraszam na skrót najciekawszych tematów z Krakowa i regionu. Słuchajcie, RMF Max, jest 11. Do końca roku będą oznaczone punkty schronienia, czyli miejsca wyznaczone przez Straż Pożarną w całym kraju na wypadek różnego rodzaju zagrożeń. Zapowiedział to wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
13: Będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać miejsca, które da potencjalne schronienie, jak również przy wykorzystywaniu tej aplikacji, gdzie się ukryć, która już jest dostępna dla wszystkich.
12: Takich miejsc jest w Polsce około 86 tysięcy. Pojawiają się na nich tabliczki w kształcie żółtego kwadratu z granatowym trójkątem.
6: Słuchacie RMF Max Kraków.
12: Krakowska Straż Miejska będzie mieć mobilne centrum do obsługi dronów. Jednostka ta czeka na oferty firm, które są zainteresowane dostawą specjalistycznego samochodu służbowego. Na jego wyposażeniu będą między innymi drony, które jeszcze nie latały dotąd po Krakowie. Do czego dokładnie będzie wykorzystywany pojazd?
14: Będzie wykorzystywany w bardzo wielu różnych sytuacjach. Oby jak najrzadziej w sytuacjach zagrożeń, katastrof, różnych kataklizmów, bo i do tego będzie się świetnie nadało, więc oby jak najmniej, ale jednak z takim przeznaczeniem. Będzie wyposażony między innymi w drony, co najmniej dwa, być może nawet cztery takie drony. Będzie miał kamery na wysięgniku, gdzie wewnątrz tego pojazdu będzie można oglądać obraz z tej właśnie kamery dookoła w dużym też zakresie.
12: Mówił Marek Anioł z Krakowskiej Straży. Wielka kontrola taksówek w Krakowie zakończona. Policjanci przez dwa dni sprawdzili ponad 860 pojazdów. Ujawnili 267 wykroczeń i wycofali z ruchu 7 taksówek z powodu złego stanu technicznego. Jeden z kierowców prowadził po użyciu alkoholu, stracił prawo jazdy. Takie akcje będą powtarzane, zapowiadają już krakowscy mundurowi. Zbliża się nowy rok akademicki. 1 października Uniwersytet Jagielloński rozpocznie 663 rok nauki. Jak co roku ulicami miasta przejdzie barwny orszak profesorów w tradycyjnych togach. Kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami w centrum. A czy studenci wrócili już do Krakowa, to sprawdza dziś nasz reporter.
15: Czy ty jesteś studentem? Bo szukam studentów w Krakowie.
16: No na prawie już. Od pierwszego będę.
15: Gratuluję.
16: Dziękuję.
15: Czyli znalazłem studenta.
16: Super.
17: Tak, coraz więcej jest osób i w akademikach, coraz więcej osób się wprowadza i przeprowadza.
15: Przybywa was.
18: Jasne, oczywiście, że tak.
15: Jesteście już, jak już w blokach startowych, do nauki, tylko do nauki, czy tęsknisz za...
18: Nie, no do nauki głównie. To jest największy priorytet.
15: Czyli to jest ten czas.
17: Tak, to jest ten czas.
15: Że opanujecie Kraków.
17: Tak, opanujemy Kraków.
12: Usłyszał Przemek Błaszczyk. I jeszcze propozycja na niedzielę. Spacer historyczno-kulturowy po Prątniku Czerwonym. Zbiórka o 11 przy wejściu na Błonia Prątnickie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
12: Oby do jutra, bo dzisiaj w Krakowie pogoda nie rozpieszcza. Sporo chmur, mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie 16 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie stabilne w normie, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. Ale już jutro zdecydowanie więcej błękitu nie powinno padać, no i będzie cieplej do 19 stopni, a w niedzielę jeszcze przyjemniejsze wartości. Na termometrach do 21 kresek i pogodnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
2: Nie obijamy się, kochani. Chwila po 11. Jesteśmy na naprawdę bardzo dobrej drodze do weekendu. Piątkowe przedpołudnie mknie i jest nie do zatrzymania. I mam nadzieję, że wy też jesteście nie do zatrzymania. Nakręcamy się pozytywnie na to piątkowe przedpołudnie. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. To jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. No i hity na maksa, gramy, wiadomo, Temper City.

to nasza polska gwiazda, nasze dobro narodowe, Margaret i Prima Ballerina w RMF Max Kraków. A teraz zmienimy dyscyplinę, ale dobro narodowe pozostanie, można powiedzieć, bez zmian, bo również się pojawi. Tym razem w zakresie sportowym być może kojarzycie takiego pana jak Rafał Majka. No, jest szansa, żeby się z nim spotkać w ten weekend. No i przy okazji przejechać się z nim na rowerze, zdobyć autograf, zjeść wspólnie kawę, w zasadzie wypić kawę i zjeść ciacho. Ale taki jest plan na jutrzejsze przedpołudnie o 10:00, zbiórka pod sklepem Bikers, a później w grupach 15-osobowych jazda bardzo przyjemna, taka niezbyt wymagająca trasa, w każdym razie coffee ride z Rafałem Majką jutro jest organizowany. Polecam zaglądać na Facebooka, bo to tutaj takie oficjalne wydarzenie jest. Można się zapisywać, no i miło spędzić sobotnie przedpołudnie z Rafałem Majką. No słuchajcie, to brzmi jak dobra sobota, no i dobra okazja do plotek. Najpierw z Rafałem Majką przy kawie, a w poniedziałek w pracy, żebyście mogli opowiedzieć, z kim ta kawka w weekend była pita. A tymczasem ja was zostawiam z Taylor Swift i kawałkiem Opalites, ale coś mi mówi, że dzisiaj w RMF Max coś nowszego jeszcze od niej usłyszycie. Bądźcie blisko!

0: w piątkowe przedpołudnie. A wiecie, co jeszcze dobrze buja? 25 tysięcy złotych. To nasza dzisiejsza nagroda główna w urodzinowym deszczu nagród. Takie pieniądze do zgarnięcia, do przytulenia na wasze konto i do wydania na głupoty albo na bardzo ważne inwestycje, na przykład na siebie. 25 koła możecie zgarnąć dzisiaj. No i oczywiście gwarantowany tysiak za odebranie telefonu. Polecam zgłaszać się pod te pieniądze do naszej zabawy SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 369 albo na rmfmax.pl. Jak wam wygodniej, w każdym razie liczymy wasze zgłoszenia tak samo. SMS Max 7327 albo rmfmax.pl. Zaglądajcie śmiało po 25 tysięcy złotych. RMF Max.
1: Reklama. Chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród!
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 25 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Ręczne rzemiosło. Szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Kogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
16: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
21: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
22: Hey, I'm Ed Sheeran.
23: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
3: Kraków 96 i 7 FM.

RMF Max się nigdzie nie zgubicie. To Sobel, Francis i Dims i kochasz w RMF Max Kraków. A ja was narzucam na mapę. Narzucam też na mapę przede wszystkim fajnych wydarzeń, które szykują nam się w Krakowie. A jutro i pojutrze będzie okazja, żeby sobie trochę odświeżyć szafę, ale też półeczkę z książkami i parapet z roślinami i w ogóle dodatki i w ogóle wszystko, co tylko chcecie. Swap, ciuchowisko, wielka wymiana ubrań, książek i dodatków. Jutro i pojutrze na Gromadzkiej 24C. Takie wydarzenie jest organizowane i można tu wymieniać dosłownie wszystko, to co macie w szafie, to co macie w piwnicy i to, czemu jeszcze drugie życie się należy. Śmiało zaglądajcie, kosmetyki też jak najbardziej wymieniać można, wszystko tylko co wam przyjdzie do głowy, a co jeszcze, no właśnie, nie jest zniszczone, a ktoś może sobie z tego skorzystać, a wam się na przykład znudziło po prostu. Szczegółów szukajcie na Facebooku, to ciuchowisko organizuje to wydarzenie, więc bez problemu na fejsie ich znajdziecie. Albo na Gromadzkiej 24C. Jutro i pojutrze.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Mamy niskie ceny.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi, przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy, Kraków, Fabryczna 13.
8: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
9: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
10: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
15: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
16: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
17: Pytał Pan, czego sobie życzę.
18: Życzę.

0: termach-bukowina.pl.
1: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.

0: domów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Kraków 96 i 7 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Oby do jutra, bo dzisiaj w Krakowie pogoda nie rozpieszcza. Sporo chmur, mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie 16 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie stabilne w normie, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. Ale już jutro zdecydowanie więcej błękitu nie powinno padać, no i będzie cieplej, do 19 stopni, a w niedzielę jeszcze przyjemniejsze wartości, na termometrach do 21 kresek i pogodnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: RMF Max.
6: RMF Max Kraków.

No i to jest kawałek idealny na końcówkę, na ostatnią prostą piątkowego przedpołudnia. Kto wie, może już wam się odpala jakaś nostalgia za tym mijającym tygodniem. Pewnie nie, bo pewnie już się nie możecie doczekać weekendu i to jest jak najbardziej okej. Chyba wszyscy nie możemy się doczekać fajrantu. Tymczasem doczekaliśmy się pory obiadowej. 12 wybija dosłownie za moment i o 12 myślę, że można już śmiało grzać w mikrofalach, no i zbliżać się do fajrantu, bo jak obiad odhaczony, to już reszta dnia leci z górki. Natalia Kawałek, pięknie wam dziękuję za ten tydzień i po weekendzie też się słyszymy od poniedziałku, także pięknego weekendu wam życzę i do usłyszenia, pa!

0: On Tonight. Sprawdzajcie i głosujcie na rmfmax.pl.
1: Club Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca. To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
4: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
9: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
10: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
11: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Po raz pierwszy w Krakowie. Wydarzenie opływające w adrenalinę, emocje i umiejętności. Puchar świata we freestylu kajakowym. Kibicuj zmaganiom najlepszych kajakarzy świata od 25 do 27 września na torze kajakowym Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kolna 2 w Krakowie. Puchar świata we freestylu kajakowym. Partnerem głównym wydarzenia jest województwo Małopolska.
4: Zapraszam serdecznie. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Dokładnie w południe czas na flash i prognozę pogody. RMF Max Kraków, jesteśmy cały czas z wami. Kinga Nega, zapraszam. Kierowcy płacą więcej za paliwo. To może mieć konsekwencje także dla kredytobiorców. Rosną obawy o inflację i możliwy wzrost stóp procentowych. O możliwych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej Igor Skrzypek.
7: A członkowie Rady Polityki Pieniężnej coraz częściej wskazują, że podwyżka może nastąpić jeszcze w tym roku. Możliwy jest scenariusz na przykład dwóch małych podwyżek po 25 punktów bazowych. Bo w tej chwili koszty paliw i energii to tak naprawdę jedyny czynnik, który może napędzić inflację. Gdyby ropa znacznie potaniała, wyższe stopy mogą nas ominąć.
6: Na razie jednak zmierzamy ku podwyżkom.
5: Słuchacie RMF Max Kraków.
6: Takich zmian w krakowskiej komunikacji nie było od 20 lat. Jutro debiut nowej linii do Mistrzejowic i sporo zmian w rozkładach jazdy.
8: Tu należy podkreślić, że na zmiany w układzie linii tramwajowych i autobusowych została przeznaczona duża kwota, około 40 milionów złotych. W związku z tym te zmiany istotnie będą wpływać i rzeczywiście będą zauważalne w wielu rejonach Krakowa, nie tylko w rejonie nowej linii tramwajowej.
6: Mówił Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Na nową trasę wyjadą tramwaje linii 9, 12 i 16. Największą zmianą będzie nowa dwunastka, która połączy osiedle Piastów z Czerwonymi Makami, zapewniając bezpośredni dojazd między innymi do Centrum Ruczaju i Kampusu UJ-u. Nową trasą przez Prądnik Czerwony i Olsze pojadą też linie 9 i 16. Kampania wyborcza w Krakowie na ostatniej prostej. Dzisiaj ostatni dzień agitacji przed niedzielnymi wyborami prezydenta miasta. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zamknięcia lokali w niedzielę o 21:00. O stanowisko prezydenta Krakowa ubiega się 7 kandydatów. Elektroniczna kontrola wraca na ulicę Krakowa. W przyszłym tygodniu od poniedziałku do piątku specjalny samochód z kamerami będzie sprawdzał, czy kierowcy zapłacili za postój w strefie płatnego parkowania.
9: Tym razem auto będzie testowane w dwóch sektorach strefy płatnego parkowania: B5 w rejonie ulicy Monte Cassino oraz A13 w rejonie ulicy Dietla. Na razie oczywiście to tylko testy, bo zarząd dróg chce sprawdzić, na jakich ulicach skaner działa, a w których miejscach ma jeszcze problemy ze sczytywaniem tablic rejestracyjnych i do kontroli niezbędny jest nadal człowiek. Po testach urzędnicy chcą jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na to mobilne urządzenie. Elektroniczna kontrola parkowania miałaby ruszyć w Krakowie od 2027 roku.
6: Tyle, Przemek Błaszczyk. I jeszcze coś dla miłośników sportów wodnych. Jutro czwarta edycja Kraków Sub Open. To międzynarodowe zawody na deskach z wiosłem i jednocześnie finał Pucharu Polski. Uczestnicy popłyną z Kolnej pod Wawel w programie darmowe warsztaty i testy sprzętu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. citroen.golemo.pl.
6: Jesienne popołudnie w Krakowie mija pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Przede wszystkim wieczorem warunki biometeo dziś niekorzystnie wpływają na nasz nastrój. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. Ale w weekend pogoda się zdecydowanie poprawi. Będzie więcej słońca, brak opadów deszczu, no i ma być cieplej. Jutro na termometrach do 19 stopni, a w niedzielę jeszcze wyżej, nawet 21 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. citroen.golemo.pl.
10: A wiecie, że są tacy ludzie, którzy specjalnie zostają w pracy do bardzo, bardzo, bardzo późna?
11: Dzisiaj?
10: Tak, znaczy dzisiaj nie. Normalnie robią tak, że zostają do późna, żeby prawie wyglądało na to, że już w pracy będą nocować, żeby ominąć poranno-popołudniowe korki. Ale z nami będzie dobrze.
11: Aha.

0: Eliox, Lawinia, rewelacja 12 po 12. Proszę cię absolutnie nie zostawać dłużej w pracy, bo dzisiaj jest piątek, a po południu z wami Asia Meus i Irek Jakubek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a jeżeli chcecie zarabiać naprawdę duże pieniądze, to da się to zrobić w Polsce. No. Tylko trzeba być dyrektorem finansowym albo menadżerem sprzedaży. O. Podobno nawet 90 tysięcy złotych miesięcznie można wyciągnąć.
0: A mówi wam to dyrektor sprzedaży i zakupów jednocześnie. Menadżer. Wszystkiego, co można sobie w domu wyobrazić. Matka Meus.
1: Gdzie jest moje 90 tysięcy?
0: Max. To było tobie, Asia.
1: Zabrałeś mi.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Czy szanownemu panu smakuje?
7: Co za absurd.
6: Cieszę się bardzo. Może dołożę?
7: Z przyjemnością nie odmówię.
6: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
7: Kto? Gdzie?
6: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego Jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem zaklętych rewirów. 27 września.
8: Bilety na biletomat.pl.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
14: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
15: I po reklamie.

0: bez końca Oskar Cyms zawsze brzmi, jakby był już piątek, a dzisiaj jest piątek.
1: Ale może być jeszcze bardziej piątkowy piątek. O 12:30 po południu mamy taki sposób, by piątek był najbardziej piątkowy ze wszystkich możliwych opcji.
0: No proszę, prawda? Jaki piątek! No,
1: nawet jak masz niewygodne buty, to można tańczyć, bo przecież niewygodne buty można zdjąć.
0: Wiadomo.
1: A jak się wygrywa 25 tysięcy złotych, to umówmy się, że można wziąć życie tak w obroty, jak jeszcze w tym tygodniu tego nie robiliście.
0: I to właśnie dzisiaj jest ten najlepszy moment, żeby wygrać w RMF Max 25 tysięcy złotych.
1: I mówimy to z czymś więcej niż pewność, bo mamy dla was super okazję i najbardziej szczęśliwy mnożnik ze wszystkich możliwych opcji w tej godzinie. Razy 650 mnożymy teraz każde zgłoszenie przysłane na SMS-owy numer 7327. Za 3,69 jest ta wiadomość. 7327. W treści wpisujecie MAX i wpada wam 650 szans na wejście do finału, a w finale tysiak gwarantowany, a gra nawet o 25 tysięcy złotych.
0: Jeden MAX wysłany pod 7327 to 650 szans na to, że to do was dzisiaj po południu zadzwoni RMF Max.

0: Na 23 urodziny tej piosenki Offenbach i Star Sailor 4 to the floor w RMF Max.
1: Dużo słońca i ponad 20 stopni.
0: Yes.
1: Będzie i to już od jutra.
0: Ale fajnie, więcej o pogodzie już za chwilę.
2: Max.
0: Zostańcie z Maxem, poznajcie najbardziej aktualne prognozy.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Słyszałeś? Gotowe domy na osiedlu Albatrosów w Krakowie już od 9990 zł za metr kwadratowy.
11: Jasne, a co najlepsze, garaż i piękny ogródek dostajesz w cenie.
12: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
17: Dobra, zdradź sekret.
16: Jaki sekret?
17: No, ten twój patent na zakupy.
16: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
17: Tylko w Modivo?
16: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
17: I co z tym cashbackiem?
16: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
17: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
18: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.

0: a tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Jesienne popołudnie w Krakowie mija pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, przede wszystkim wieczorem. Warunki biometeo dziś niekorzystnie wpływają na nasz nastrój. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. Ale w weekend pogoda się zdecydowanie poprawi, będzie więcej słońca, brak opadów deszczu, no i ma być cieplej. Jutro na termometrach do 19 stopni, a w niedzielę jeszcze wyżej, nawet 21 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Nic na talerzu nie znajdę. Dzień dobry, Polsko, to jest RMF Max po południu. Co dzisiaj macie na obiad? W tej sprawie głosóweczki już odpalone. Pochwalcie się tym, co ląduje na waszym talerzu.
1: Pochwalcie albo pożalcie, bo może ktoś ma ryby, a na przykład nie lubi. Co macie dzisiaj na obiad? W tym temacie głosóweczkę nagrywacie i wysyłacie do nas, do RMF Max, przez Messengera albo Instagrama.
0: Ja mam nadzieję, że jak ktoś nie lubi ryby, to jej nie ma.
1: No nie wiem, różnie bywa, wiesz.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ty plus weekendowe

0: Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
7: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na Ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
11: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
7: To popołudnie z RMF Max, Kraków, Kinga Nyga. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Jest 13. Dzisiaj wymarzony piątek kibica. O 17:00 polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostwa Europy z kadrą Słowenii, a wieczorem piłkarska reprezentacja zagra z Bośnią i Hercegowiną. To będzie pierwsze z czterech spotkań w Lidze Narodów na tym zgrupowaniu. W poniedziałek starcie ze Szwecją, 2 października Rumunią i 5 jeszcze raz z Bośnią i Hercegowiną.
8: Myślę, że dla wielu reprezentacji jest to taki lekki znak zapytania, jak najlepiej w ogóle przejść przez ten okres, przez to zgrupowanie, jak minutami zarządzać, tym bardziej, że jednak no, w tak krótkim czasie tak tyle meczów, no to nigdy się nie zdarzyło.
7: Podkreśla Robert Lewandowski. Dzisiaj pierwszy gwizdek na Narodowym o 20:45.
6: Słuchacie RMF Max Kraków.
7: Strażnicy miejscy w Krakowie szykują technologiczne wzmocnienie. Na ulicę ma wyjechać mobilne centrum operacyjne dla dronów. Oferty na dostawę specjalistycznego samochodu można składać do połowy października. Dron będzie mógł między innymi wydawać komunikaty.
9: Tak, rzeczywiście będzie można nadawać również komunikaty z tych dronów. Dźwiękowe, głosowe. Będzie można komunikaty bezpośrednio przez operatora wydawać do na przykład zachowania spokoju, porządku.
7: Do czego będzie używane?
9: Będzie wykorzystywany w bardzo wielu różnych sytuacjach. Oby jak najrzadziej w sytuacjach zagrożeń, katastrof, różnych kataklizmów, bo i do tego będzie się świetnie nadało, więc oby jak najmniej, ale jednak z takim przeznaczeniem.
7: Wyjaśniał Marek Anioł ze Straży Miejskiej. Mebel, własny robot, ubrania, może prototyp urządzenia. Takie rzeczy będzie można projektować i własnoręcznie wykonać w otwartym właśnie Fab Labie Małopolska na Wesołej. Co to za przestrzeń?
10: Na prawie 550 metrach działa tam 11 specjalistycznych pracowni. Są tam m.in. drukarki 3D, lasery i frezarki do obróbki drewna, pracownia elektroniki, szycia i ceramiki, a także studio fotograficzne, no i wirtualna rzeczywistość. Fab Lab działa przy Świąteckich 3. To miejsce dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w obsłudze takiego właśnie sprzętu, jak i osób, które przychodzą już z własnym pomysłem do wykonania. Po przeszkoleniu można pracować samodzielnie albo skorzystać z organizowanych warsztatów.
7: Informował Przemek Błaszczyk. W krakowskich akademikach znowu ruch. Po wakacyjnej przerwie wracają studenci.
11: Tak, jesteśmy w Krakowie. Wróciliśmy teraz z domu rodzinnego właśnie do Krakowa. Bardzo się cieszymy.
10: My też się nie mogliśmy doczekać.
11: Tak, czekamy na rozpoczęcie roku akademickiego. Czekam, żeby zobaczyć się ze wszystkimi koleżankami i przyjaciółkami, no i na zajęcia, tak.
12: No i imprezy, wiesz.
11: Tak, no to
12: znowu się zacznie.
11: To zdecydowanie jakby.
13: Ja w ogóle zaczynam teraz nowy kierunek studiów na UJ, ale bardzo chcę na imprezę.
7: No na pewno okazji do zabawy nie zabraknie. Teraz prognoza pogody.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. citroen.golemo.pl.
7: Krótkie lokalne przejaśnienia są możliwe, ale to jednak chmury mają dominować dzisiaj na krakowskim niebie. Zdaniem synoptyków wieczorem możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Temperatura zatrzyma się dziś maksymalnie w okolicach 16 kreski. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. W nocy 8 stopni, zachmurzenie umiarkowane bez większych opadów, a jutro już nieco cieplej, do 19 stopni i więcej słońca.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. citroen.golemo.pl.
10: RMF Max pyta, co tam dzisiaj macie na obiad.
14: Aneta? Aneta je, przeżuwa, dlatego nic nie mówi.
10: Wiemy o Anecie tyle, że Aneta jest bardzo kulturalna, z pełnymi ustami nie gada na antenie.
14: No właśnie, ale wy możecie, nagrajcie głosówkę w tym temacie, wrzućcie ją na naszego Messengera. Co macie dzisiaj na obiad?
10: Idziemy coś zjeść, będzie się lepiej.

0: Bardzo wam dziękujemy za wszystkie głosóweczki, w których opowiadacie o tym, co dzisiaj macie na obiad. A to wszystko trochę dlatego, Aśka, przepraszam, wybacz, ale zdjęcie, na którym Aśka wygląda naprawdę jakby była bardzo, bardzo głodna.
1: No nie mam jest dzisiaj, naszych, no to mam wam powiedzieć.
0: Jest na naszych socialach, koniecznie musicie to zobaczyć, sprawdzajcie Instagrama, sprawdzajcie Facebooka RMF Max. Aśka tam na zdjęciu wygląda naprawdę głodną.
1: Ale my wiemy już przynajmniej, co Aneta dzisiaj ma na obiad.
2: A ja już trzeci dzień z rzędu jem spaghetti. Specjalnie jadłam takie małe porcje, żeby mi wystarczyło na dzisiaj.
0: Pozdrawiamy, smacznego dla Anety. Klaudia podpowiada pomysł i sposób na różnorodność w kwestii obiadu.
3: Wczoraj napisałam do mojej mamy super wiadomość. Napisałam, czy mnie kocha. Napisała, że bardzo, co się stało. Więc ja jej napisałam, czy może przyjechać i zrobić mi pierogi ruskie. Bo ja nie umiem kupić pierogi. I przyjechała i zrobiła mi 60 pierogów.
1: Wow.
3: Dzisiaj je jem na obiad.
0: Zadzwońcie do mamy, a nie mówcie, że słyszeliście o tym w radiu, nie?
4: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
6: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
15: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: I po reklamie. Krysia.

0: Calvin Harris i Ellie Goulding w RMF Max. Nagrał ten numer z Ellie, bo Izabela Łęcka była zajęta. Lalka, słuchajcie, też to zauważyliście, nie? Że lalka jest teraz wszędzie. Lalka normalnie w kinie, lalka na Netflixie. Lalka teraz będzie w RMF Max.
1: I lalka w kawiarni też jest, bo można wypić herbatę z lalki. Różane marzenie to jest taka propozycja jednej z sieci herbaciarni kawiarni i to ma być taka kompozycja czarnej herbaty z dodatkiem kwiatu róży, owoców i miodu.
0: Idzie weekend, wiesz, także ja się boję, że jak będzie grana herbata z lalki,
1: no,
0: to ludzie sobie zaparzą Barbie.

0: City w RMF Max gra w super piątek, bo to chciałam powiedzieć, że jest dzisiaj super piątek i mamy 25 tysięcy złotych w RMF Max do wzięcia.
1: Dobrze, że mi Asia wszystko pisze, co ja mam mówić, bo ja tam się w ogóle pomylił.
0: No wiadomo.
1: RMF Max to jesteśmy my. A Taylor Swift to jest dziewczyna, która przygotowała piosenkę o pacjencie zero. Każdy z nas jest takim pacjentem i będziemy ją grali premierowo jeszcze przed 14. Koniecznie zostańcie, bądźcie tymi, którzy usłyszą ją jako pierwsi.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive, to koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Już w sobotę, 10 października o 14.45 przy Kałuży Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wszyscy na stadion. Czekają nas wielkie piłkarskie emocje i wspólne kibicowanie naszej drużyny. Do zobaczenia na Kałuży.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowit.
14: I po reklamie.
17: Tu Kasia.
18: Jestem Radek, a to moja ekipa.
19: Hey, this is Calvin Harris.
20: Cześć, tu Daria Zawiałow.
21: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
22: Kraków 96 i 7 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Krótkie lokalne przejaśnienia są możliwe, ale to jednak chmury mają dominować dzisiaj na krakowskim niebie. Zdaniem synoptyków wieczorem możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Temperatura zatrzyma się dziś maksymalnie w okolicach 16 kreski. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. W nocy 8 stopni, zachmurzenie umiarkowane bez większych opadów, a jutro już nieco cieplej, do 19 stopni i więcej słońca.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by Sang-Yong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Nie, żebym się chwalił, ale my akurat umiemy zrobić taki najbardziej piątkowy ze wszystkich piątków, bo i fajnie zagrają i coś ważnego powiedzą i nazywają się RMF Max. 8 minut i będzie godzina druga.
1: No i bardzo lubią, kiedy mają dla was coś super.
0: Och tak, bo jedna z najważniejszych artystek na świecie nagrała jedną z najbardziej poruszających piosenek o toksycznej miłości.
1: Taylor Swift i jej nowa propozycja Patient Zero, no i oczywiście premierowo gramy to dla was w RMF Max.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
6: Hi, this is Britney Spears.
7: Hi, this is David Guetta. RMF
0: Max. Kraków 96 i 7 FM.
8: To popołudnie z RMF Max Kraków. Kinga Nega zapraszam na flash i prognozę pogody. Jest godzina 14. Na początek o ponownym uderzeniu sprawców ataku na MyDoctor i kolejnym wycieku danych. Tym razem za cel obrali sobie firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. Serwis Zaufana Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów.
9: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Wykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura.
8: Informował Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
8: Pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie czekali na ten moment z niecierpliwością. Od jutra tramwaje będą kursować między Wieczystą a Mistrzejowicami.
10: Liniami, które pojawią się na nowej linii tramwajowej, są to linie 9, 12 oraz 16. Linia numer 12 jest de facto zastąpioną linią numer 52, która dotychczas funkcjonowała na tej samej trasie, natomiast po zmianie numeru będzie ona przejeżdżała przez nową trasę tramwajową, czyli przez ulicę Meissnera.
8: Informował Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Mieszkańcy Krakowa wciąż mogą zdecydować, które projekty zostaną zrealizowane w ich okolicy. Jeszcze do poniedziałku do północy potrwa głosowanie w budżecie obywatelskim miasta Krakowa. Do wyboru są setki pomysłów od nowych terenów zielonych po wydarzenia kulturalne i zajęcia sportowe. To pierwszy taki ośrodek w Polsce i trzeci w Europie. Krakowski Szpital Rydygiera uruchamia w pełni zautomatyzowaną aptekę dla pacjentów. Specjalistyczne roboty przygotowują między innymi leki onkologiczne i preparaty jałowe.
11: Możecie Państwo sobie tutaj podejrzeć, jak to w ogóle wygląda. Czyli jest dzielony ten blister i wychodzi na takiej rolce. I teraz to urządzenie, to jest urządzenie, które jak my sobie siadamy do komputeru i mamy zlecenie, receptę już na konkretnego pacjenta. Przede wszystkim mamy urządzenia, które skrócą czas potrzebny na przygotowanie leków. W przypadku na przykład pracownicy dostateków będziemy mogli wykonać więcej preparatów, tak? Zwiększy się liczba pacjentów, to my będziemy przygotowani, żeby zwiększyć liczbę produkowanych leków onkologicznych.
8: Mówiła kierowniczka tej nowoczesnej apteki szpitalnej Monika Augustyn. Na Wawelu można już oglądać wystawę, która stawia pytanie o to, czym dzisiaj jest poczucie bezpieczeństwa. To ekspozycja prezentowana wcześniej w polskim pawilonie na Biennale Architektury w Wenecji. Jej otwarcie rozpoczyna festiwal Wawel jest Wasz. W programie są także warsztaty, debaty i wieczorne pokazy świetlne. Wystawę będzie można oglądać do stycznia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
8: sporo szarości na krakowskim niebie. Zdaniem synoptyków, jeśli pojawią się przejaśnienia, to tylko lokalnie i na krótko. Dziś dominują chmury. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura dziś zatrzyma się w okolicach 16 kreski. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, bez większych opadów. Jeśli pokropi to symbolicznie, temperatura zatrzyma się w okolicach 8 kreski. Jutro już trochę cieplej, do 19 kresek i bez deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
12: 2:04 to jest idealny moment, żeby w piątek skończyć pracę.
13: Jak tak macie, to super, a jak jeszcze siedzicie, to zostańcie z RMF Max, bo towarzyszymy wam jeszcze trochę.
12: Poprawiacze nastroju są z wami. RMF Max. Asia Meus, Irek Jakubek, hej.

0: Dzisiaj każdy numer grany w RMF Max, tak po 14, to już brzmi podwójnie jak w piątek.
1: Wow, podwójnie, bo to jest 14:14.
0: Ojej!
1: I perełka w RMF Max. Muzyczne perełki to są takie momenty, w których robi się na naszej antenie jeszcze bardziej fajnie. Tak, może być jeszcze bardziej fajnie, kiedy pojawia się muzyczna perełka. Zwłaszcza, że funduje nam ją dzisiaj taki wokalista, który gdyby nie śpiewał, to byłby świetnym ortopedą.
0: Czemu?
1: Bo nauczył cały świat kręcić biodrami. I to w jego teledyskach widziałam swoje pierwsze w życiu twerki. Twerkowanie widziałam, ale jeszcze nie wiedziałam, że tak to się nazywa.
0: Można sobie przypomnieć, jak to się robi. Sean Paul i Get Busy w RMF Max.
1: A jak macie pracę siedzącą, to mieliście pracę siedzącą, macie już tańczącą. Siedzącą.

0: Reklama.
1: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
4: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy, Kraków, Fabryczna 13.

0: sobotę Oktoberfest, wielka bawarska noc. Zapraszamy na biesiadę pełną jadła, napojów, klubowej muzyki i bawarskiego wystroju. Energy 2000 Przytkowice. Tutaj imprezowy apetyt rośnie.
1: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na cztery koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
2: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
3: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
8: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Cześć, tu Oskar Sims.
14: Hello, this is September.
15: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Kraków 96 i 7 FM.

0: Bardzo jestem ciekaw. Bardzo jestem ciekaw, czy wy też tak macie. Bo ja dzisiaj mam tak. O.
1: Nice.
0: A nawet very, kurde, nice. 25 tysięcy złotych, słuchajcie, dzisiaj jest do wygrania w RMF Max. Więc kto rozsądny, temu udziela się nastrój o 25 tysięcy przyjemniejszy.
1: A kto bardzo rozsądny, to właśnie teraz skorzysta z super okazji, jaką dla was przygotowaliśmy, i pomnoży swoje szanse razy 550.
0: Ale fajnie. I to nie jest żadna dobra wróżka, to jest sytuacja we waszych rękach. Bo jeżeli ty teraz wyślesz SMS o treści Max na 7327, to nie będzie jedno zgłoszenie. To będzie 550 zgłoszeń do zabawy, w której do wygrania 25 tysięcy złotych.
1: Wyślij hasło Max pod 7327 za 3,69. Pomnóż swoje szanse razy 550 i zmień swój piątek na super piątek.
0: Max 7327.

0: On Tonight. Sprawdzajcie i głosujcie na rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czy szanownemu panu smakuje?
6: Co za absurd.
5: Cieszę się bardzo. Może dołożę?
6: Z przyjemnością nie odmówię.
5: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
6: Kto? Gdzie?
5: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem zaklętych rewirów. 27 września.
7: Bilety na biletomat.pl.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
16: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
17: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
18: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
19: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
20: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
21: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
0: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl. I po reklamie.

0: imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Sporo szarości na krakowskim niebie. Zdaniem synoptyków, jeśli pojawią się przejaśnienia, to tylko lokalnie i na krótko. Dziś dominują chmury. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura dziś zatrzyma się w okolicach 16 kreski. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, bez większych opadów. Jeśli pokropi to symbolicznie, temperatura zatrzyma się w okolicach 8 kreski. Jutro już trochę cieplej, do 19 kresek i bez deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: grają w piłeczkę. W piłeczkę nożną jest dwóch na jednego. Bośnia Hercegowina, Polska. Bądźmy gotowi, 21.
1: O 17 bądźmy gotowi na półfinał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Nasi polscy siatkarze będą walczyć. To jest czwarty taki mecz w tym sezonie. Na razie jeden wygrali Słoweńcy, dwa wygraliśmy my.
0: A że to jest siatkówka, to bilans musi być siatkarski. Czyli 3-1.
1: Oby.
0: Jeden Asia, jeden Irek. No i cały kanał nadawczy już się dobija do drzwi. Już by chcieli wejść. A będą z wami, jaki będziecie mieli fajny powrót z pracy, wejście w weekend. Słuchajcie, RMF Max.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
11: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
12: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
15: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
16: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
17: Codziennie niskie ceny.
18: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Kraków 96 i 7 FM.
7: Flash, sport i pogoda to już teraz w RMF Max Kraków. Kinga Nega. Zaczynamy, mamy godzinę 15. Nie mamy zbyt dobrych informacji dla kierowców. Jak prognozują analitycy, ceny paliw w kolejnych dniach będą rosnąć. Mimo chwilowych wahań, ropa na międzynarodowych rynkach utrzymuje bardzo wysoką wartość. To przekłada się na drogie tankowanie.
8: Tu, gdzie jestem, stawka jest wciąż poniżej psychologicznej granicy. 7,99 za litr benzyny 95 i 8,99 za litr oleju napędowego. Tak jest na wielu stacjach w całej Polsce. Nieprzypadkowo, bo stacje robią co mogą, by nie przekroczyć kolejnego pułapu, ale długo to nie potrwa.
7: Na jednej ze stacji paliw był Igor Skrzypek.
6: Słuchacie RMF Max Kraków.
7: Drony dostaną własne centrum dowodzenia na kołach. Krakowska Straż Miejska szuka firmy, która dostarczy specjalistyczny pojazd. Ma on obsługiwać najnowocześniejsze bezzałogowce wykorzystywane do monitorowania miasta. Drony będą mogły między innymi wydawać komunikaty.
9: Tak, będą nadawały komunikaty.
10: Tu Straż Miejska Miasta Krakowa. Ręce do góry.
9: Trudno powiedzieć, jakiej treści będą te komunikaty, bo to w zależności od sytuacji, od interwencji, ale rzeczywiście tak, będą wydawane komunikaty z tą funkcją, te drony będą się pojawiały.
10: Jeżeli chodzi o specyfikację samochodu, to ma być jakiś taki większy samochód, czy to taki dostawczak, czy to jest mniejsza?
9: To będzie na pewno auto, no przynajmniej takie, które będzie mogło pomieścić w środku i sprzęt, i osoby, które będą w tym samochodzie.
7: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Marek Anioł ze Straży Miejskiej. Teraz wyjeżdżamy z kierowcami na krakowskie ulice. Gdzie czekają was utrudnienia?
11: Ostatni dzień prac zaplanowano na Słoneckiego, gdzie kierowcy mają do dyspozycji jeden pas jezdni. Na Miłkowskiego podczas asfaltowania nadal nie można wjechać od strony Strąkowej. Dziś ruszają też roboty na Grochowej. Powstaną tam dwa oświetlone przejścia dla pieszych, no i nowy przystanek autobusowy. Na Bujaka obowiązuje ruch wahadłowy, a zamknięty fragment ku Raciborowicą kierowcy omijają przez Morcinka, Spacerową i Karola Wojtyły.
7: Tyle, Przemek Błaszczyk. O 17:00 startuje Małopolska Noc Naukowców. W Kogiteonie eksperymenty i warsztaty, a na finał mapping.
12: Na elewacji Kogiteonu będzie wyświetlany kosmiczny mapping. Bardzo lubię myśleć o tym finale jako o powrocie do początku nauki, zanim pojawią się wzory, obliczenia, teorie. Najpierw jest człowiek, który patrzy w niebo i zastanawia się, co tam właściwie jest.
7: Mówiła Justyna Smoleń z Kogiteonu. Wynajem pokoju lub mieszkania to największy wydatek obciążający studencki budżet. Ile w tym roku trzeba przeznaczyć na to pieniędzy w Krakowie?
13: W centrum tu na przykład to w ogóle, to tam zaczynają się przez te Airbnb i to wszystko.
14: Trzy koła.
15: Jeśli myślisz na tym, żeby wynajmować pokój jakiś, spoko, mega pokój w Krakowie, to trzeba mieć takie dwa koła.
7: Mówili studenci. Teraz sport i Krzysiek Faliński.
6: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
16: To flash sportowy w RMF Max. Za niespełna dwie godziny rozpocznie się półfinałowy mecz siatkarskich Mistrzostw Europy, w którym kadra Polski zmierzy się z kadrą Słowenii. Jak do tego meczu podchodzą nasi rywale?
17: Wiemy bardzo dobrze, co chcemy osiągnąć. Naszym marzeniem jest rywalizowanie na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy, ale mamy też dodatkową motywację, taką zewnętrzną, a jest nią reprezentacja Polski.
16: Wygrana byłaby nobilitacją, dodaje trener Słoweńców Fabio Soli. Mecz o 17:00, a o 20:45 do gry wkroczy piłkarska kadra Polski, która zagra z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. Oprócz dzisiejszego starcia Polaków czekają jeszcze w sumie 4 spotkania. W poniedziałek mecz wyjazdowy ze Szwecją, potem u siebie zmierzymy się z Rumunią, a później znowu z Bośnią, no tyle, że na wyjeździe.

0: 16, a tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Krakowie. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą jeszcze pojawić się przelotne opady deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje z zachodu. W nocy na termometrach 8 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, bez większych opadów. Warunki biometeo mają sprzyjać. Weekend pogodny, bez deszczu, najcieplejszy. Jutro 19 kresek.
1: Dzień dobry, 4 minuty po 15. Tak gadałyśmy przed chwilą z naszą producentką Zosią, że gdybyśmy były dzisiaj Simsami, to takimi pomarańczowymi co najwyżej, więc przyda się trochę hitów na maksa na rozgrzewkę.
2: Oj tak. DJ Gorza, Jason Derulo, Melody, Michiko to na początek. Będzie też coś od Davida Getty, Just the way you are. A tutaj kanał nadawczy, Świderski i Borycka. Witamy.
1: Jedziemy.

0: Mamy piąteczek, więc gramy wam po piątkowemu Milky Just The Way You Are, David Guetta Remix. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No i tak sobie pomyśleliśmy, że przy tym piątku to już tak inaczej się myśli o pracy też. Tak.
0: Zdecydowanie.
2: Z większym jakimś takim
0: luzem,
2: jakąś taką przyjemnością być może nawet. Więc my teraz pytamy o to, za co lubicie swoją pracę, ale żeby nam odpowiedzieć, to trzeba to zrobić tak, żebyśmy się nie skapnęli, co dokładnie w życiu robicie, bo to będzie nasze zadanie w zabawie zawodówka.
0: I trzeba to zrobić tak, żebyście nam napisali, nie nagrali głosówkę, jak zazwyczaj prosimy, tylko żebyście napisali na Messengera, za co lubicie swoją pracę, tak żebyśmy się nie zorientowali.
2: Tak jest.
0: Będziemy później zgadywać.
2: Za co lubisz swoją pracę, daj znać na Messengerze RMF Max. Będziemy niebawem dzwonić, a tymczasem Armin van Buuren u nas.

0: Jedziemy, Alex Warren i Passenger w RMF Max. Bardzo przyjemnie się tutaj robi, przyjemnie też na naszym Messengerze, bo zgłaszacie się w zabawie zawodówka. Można jeszcze się załapać, piszcie za co lubicie swoją pracę, a my potem będziemy próbowali zgadnąć, co w życiu robicie.
1: A tak w temacie pracy, to nie wiem, czy widziałaś, ale wjechał przed chwilą mail na naszą skrzynkę, że tak? Mamy jeszcze 2 tygodnie do zrobienia nowego szkolenia.
0: Ale co, spoko, to jak mamy 2 tygodnie, to tak naprawdę mamy 1 dzień za 13 dni, także na luzie, czasu a czasu.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Ręczne rzemiosło, szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
6: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive, to koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
7: Czyta lektor AI.

0: 2,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
3: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
7: GWM. Go with more.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: I po reklamie.

0: I to są właśnie piątkowe hity na Maxa. Florida i David Guetta na 29 minut po godzinie 15 w RMF Max. A my wracamy do naszej zawodówki piątkowej.
1: Zawodówka, czyli zabawa, w której zgadujemy, czym się w życiu zajmujecie. Magda już z nami. Cześć, Magda. Halo, halo, Magda, słyszymy się?
2: Halo.
1: O, jesteś. Dobra, dam cię tutaj trochę w górę, żeby wszyscy jasno i wyraźnie słyszeli. Magda, napisałeś, że lubisz swoją pracę za to, że na każde pytanie klienta możesz odpowiedzieć, to zależy. Czy to się zgadza?
2: Dokładnie, tak. Tak.
1: No dobrze, to nie będziemy zadawać więcej pytań, żeby było nam trochę trudniej, ale razem ze słuchaczami RMF Max mamy teraz 45 sekund, żeby zgadnąć, jaki jest twój zawód, więc prosimy, jakby co, piszcie na Messengera RMF Max z dodatkowymi pytaniami, może wspólnie jakoś nam się uda zgadnąć, no
0: musimy
1: czym
0: dać
1: Magda
0: radę.
1: Się
0: Jesteśmy
1: zajmuje.
0: W końcu ekipą, więc...
1: Totalnie. No dobra, Magda,
0: startujemy.
1: Jesteś gotowa?
2: Tak.
1: Dobra, to odpalam stoper. Magda, czy ty pracujesz sama, czy w ekipie?
2: W ekipie.
1: Okej, okay, to jest jakaś duża korporacja?
2: Nie.
0: Może to jest jakiś sklep?
2: Nie.
1: Sklep z farbami tutaj Krzysztof pyta, ale to już wiemy, że nie w takim razie. Nie jest to duża korporacja. Czy to jest praca z klientem, a może jakiś call center?
2: Nie.
1: A może prawo?
2: Nie, ale blisko.
1: Blisko prawa, dobrze. Dobrze, może ubezpieczenia albo reklamacje?
2: Nie.
0: Ja mam pustkę. Ja mam pustkę.
1: Piotrek ma pustkę. Dajcie znać jeszcze na Messengerze.
0: Liczymy na waszą pomoc.
1: Bankier. Bank?
2: Nie.
0: Radca prawny?
2: Ciepło.
0: Ajej.
1: Czas nam się skończył, słuchaj, ale teraz tak naprawdę, Magda, wszystko zależy od ciebie. Możesz po prostu... powiedzieć, a możesz też to zachować dla siebie i sprawić, że będziemy się męczyć cały weekend z tą niewiedzą.
2: No to jak chcecie. Zrobię jak powiecie.
1: Nie, no to my chcemy wiedzieć.
2: Chcecie wiedzieć?
1: Chcemy
0: Jesteśmy
1: wiedzieć.
0: Bardzo ciekawi. Dawaj, Magda.
2: Księgowa.
1: Księgowa. No tak, w sumie blisko prawa, faktycznie.
0: To zależy.
1: Ale że odpowiedź... to zależy, dokładnie. Szczególnie jak się prowadzi własną działalność, nie?
2: Tak.
1: Dobrze, ale już wiemy, do kogo się zgłaszać jakby, co? Magda i tak wszystkie problemy rozwiąże, nawet jeśli to zależy.
2: Dokładnie, tak.
1: Pozdrawionka, Magda.
2: Dzięki.
1: To dla ciebie teraz Zalia jeszcze z numerem Tylko kochaj mnie. RMF Max.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
9: Planujesz jesienny remont?

0: dostawą Allegro Smart.
1: Już w sobotę, 10 października o 14.45 przy Kałuży Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wszyscy na stadion. Czekają nas wielkie piłkarskie emocje i wspólne kibicowanie naszej drużyny. Do zobaczenia na Kałuży.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kija Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kija Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
3: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
0: Kraków 96 i 7 FM.
8: 16, a tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Krakowie. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą jeszcze pojawić się przelotne opady deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje z zachodu. W nocy na termometrach 8 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, bez większych opadów. Warunki biometeo mają sprzyjać. Weekend pogodny, bez deszczu, no i cieplejszy. Jutro 19 kresek.

0: tak specjalnie dla tych, co mają już wygwizdane w tym tygodniu. Ghost Town, Adam Lambert. 10 minut zostało do godziny 16. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max. A my sobie przeglądamy internet, żebyście wy nie musieli.
1: Tak.
0: I znaleźliśmy takiego newsika, że słuchajcie, Polska jest krajem, gdzie najszybciej przybywa bogaczy.
1: Proszę.
0: Od 2021 roku grono osób z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów wzrosło około 109%.
1: No fajnie, znaczy to brzmi super. Jest to na pewno dobra wiadomość w tym zalewie złych wiadomości. Szkoda tylko, że musimy się tego dowiadywać z internetu, a nie no z własnego konta. Przynajmniej muza dobra, Tame Impala.
0: Jeszcze trochę do wypłaty.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99 kupując 3.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
6: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na Dni Otwarte w Inwestycji. Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
8: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzegórzki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
9: Po raz pierwszy w Krakowie. Wydarzenie opływające w adrenalinę, emocje i umiejętności. Puchar świata we freestylu kajakowym. Kibicuj zmaganiom najlepszych kajakarzy świata od 25 do 27 września na torze kajakowym Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kolna 2 w Krakowie. Puchar świata we freestylu kajakowym. Partnerem głównym wydarzenia jest województwo Małopolska.
6: Zapraszam serdecznie. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Zobacz inwestycje 29L od dewelopera Archicom podczas dni otwartych na budowie. Już 26 września. Przyjdź na aleję 29 listopada 94 w Krakowie. Zobacz postęp prac, poznaj ofertę mieszkań i lokali oraz porozmawiaj z doradcami Archicom. Tylko tego dnia czekają na Ciebie specjalne oferty na wybrane mieszkania i lokale. Dni otwarte na budowie 29L. 26 września od 9 do 13. Zapisz się już dziś i odwiedź 29L.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Studio RMF Max Kraków na zegarach 16. Czas na skrót najważniejszych informacji z regionu i kraju. Monika Chrycko, zapraszam. Instrukcja reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza. Taką broszurę opublikowało MSWiA. To poradnik, jak przygotować się, zanim wystąpi zagrożenie. Dużo uwagi poświęcono wyborowi miejsca schronienia w różnych sytuacjach.
2: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
1: Tak o schronieniu w miejscu zamieszkania mówiła wiceminister Magdalena Roguska. Instrukcja będzie między innymi do pobrania z sieci oraz do przeczytania w aplikacji mObywatel.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Na razie tylko pięknie rozbłysnęła, ale chodzić po niej jeszcze nie można. Mowa o kładce łączącej Kazimierz z Ludwinowem. Termin jej otwarcia nadal nie jest znany. Data oddania do użytku była już kilkukrotnie przesuwana bez podania nowego, konkretnego terminu. Od jutra rewolucyjne zmiany czekają nas w komunikacji miejskiej. Jest wiele powodów do zadowolenia, przyznaje Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa.
3: Układ tramwajowy naprawdę zasługuje na dużą pochwałę w kierunku Zarządu Transportu Publicznego.
1: Jutro start nowej linii do Mistrzejowic. Czas dojazdu do centrum skróci się o 12 minut. Ale jak to bywa, minusy też się znajdą.
3: Jest to trasa linii numer 182. Jest to trasa, która de facto jest linią dowozową, czyli z linii, która dojeżdżała gdzieś wcześniej w okolicy centrum, przygotowujemy linię, która już niestety nie będzie dojeżdżać do centrum. W związku z tym na pewno straci swoich stałych pasażerów.
1: Oceniał Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. I pozostałe informacje w skrócie. Rozpoczęła się trzecia edycja turnieju piłkarskiego z Orlika na stadion, największego projektu dla dzieci i młodzieży w Polsce. Do rozgrywek zgłosiło się ponad 15 tysięcy drużyn, o ponad 2,5 tysiąca więcej niż w ubiegłym roku. Od 21 do 28 października w Krakowie odbędzie się finał makroregionalny, a decydujące mecze zaplanowano na 13 listopada w Gdańskiej Arenie. Najlepsze zespoły powalczą o zgrupowanie w Akademii FC Porto. To jeszcze coś dla właścicieli czworonogów. 29 września na Podgórzu odbędzie się czwarta edycja Psiego Festiwalu. Spotkanie rozpocznie się o 16 na łące pod kościołem Świętego Benedykta przy forcie Święty Benedykt i potrwa 2 godziny. W programie konkursy z przeszkodami, rywalizacja na styl spacerowy oraz wystawa zdjęć podgórskich czworonogów. Uczestnicy będą mogli porozmawiać ze specjalistą o zdrowiu i pielęgnacji psów. Sprawdźmy jeszcze, co w pogodzie. Najświeższa prognoza już za moment.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
1: Wieczór i noc w Krakowie zapowiadają się spokojne z umiarkowanym zachmurzeniem i bez opadów. Na termometrach okolice 11 kreski, ale przy słabym wietrze z zachodu odczuwalnie może być odrobinę chłodniej. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. W nocy przejściowe chmury, a temperatura spadnie do około 7 stopni. Warunki na drogach dobre, ale warto pamiętać o cieplejszym okryciu. Sobota przywitana z większymi przejaśnieniami i słońcem. Będzie też cieplej, nawet 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
4: 4 minuty po godzinie 16 i o tej godzinie ekipa RMF Max dzieli się na dwie strony mocy. Na tych, co już zaczęli weekend, i na tych, co jeszcze muszą na ten weekend troszeczkę poczekać.
5: A wiesz, że dosłownie o tym myślałam? Naprawdę o tym myślałam, zanim włączyliśmy mikrofony.
4: Połączenia
5: tak.
4: Mamy.
5: Już mózgi nam się trochę synchronizują. Tak to jest, tak się siedzi ze sobą 3 godziny w jednym studiu. I pewnie też o tym wiecie, jak macie swoją ulubioną osobę w pracy, z którą też dużo czasu trzeba spędzić. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Boryska z wami do 18.

0: Piotrze Kozacki, jest ten numer Temper City Self-Aware na prawie 15 minut po godzinie 16 w RMF Max, a tymczasem, kochani, przed nami sportowy piątek, bo przecież za chwilę o godzinie 17 siatkarze grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy, a później o 20:45 piłkarze z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
1: Wow, czyli będzie się działo, będą emocje jak zwykle.
0: Będzie oglądane,
1: no i tak sobie pomyśleliśmy też w związku z tym, że jest piątek i być może motywacja przyda się nie tylko siatkarzom i piłkarzom, ale w ogóle wszystkim, którzy jeszcze przed weekendem mają coś do załatwienia. To wyobraźcie sobie taką sytuację, wchodzicie do szatni i co mówicie? Jakiś motywacyjny tekst, który zawsze z wami jest. Ja na przykład zawsze mówię, psy szczekają, karawana jedzie dalej. I mnie to motywuje do pracy.
0: Tylko bardzo byśmy prosili, żeby to były cenzuralne rzeczy.
1: Tak, bo wiecie, może jeszcze na koniec tygodnia komuś się przyda. Dajcie znać, szczególnie jeśli jeszcze nigdy nie słyszeliście siebie w radiu. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. To będzie fajna przygoda, fajne piątkowe popołudnie. Wchodzisz do szatni przed meczem i co mówisz? Messenger RMF Max.

0: Neptunika, 20 minut po godzinie 16, tutaj cały czas RMF Max, tu kanał nadawczy, a my przed momentem pytaliśmy was, wchodzicie do szatni przed dzisiejszymi meczami i co mówicie? Tylko cenzuralne głosóweczki przyjmowaliśmy na naszym Messengerze, no i coś
1: tam
0: przyszło.
1: I tylko takie przyszły. Bardzo ładnie, bardzo grzecznie pojawiły się słowa otuchy, między innymi, a zresztą posłuchajcie sami.
2: Panowie, kupcie się, dajcie z siebie wszystko, bo Wojtek już do mnie dzwonił, że w stresie wypalił 3 paczki fajek przed meczem, a jeszcze gdzie do rozpoczęcia.
0: Gorąca atmosfera w Barcelonie.
1: No, co tam jeszcze mamy?
3: Ja w tego typu sytuacjach mówię sobie zawsze słowa z piosenki Kuby Sienkiewicza. Poczekam, popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No tak, no. Czas pokaże, co się wydarzy. Dajcie znać, czym byście zmotywowali dzisiaj siatkarzy, albo piłkarzy, albo siebie przed początkiem weekendu. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
4: RMF Max. RMF Max. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary.
14: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
13: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
14: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Po raz pierwszy w Krakowie. Wydarzenie opływające w adrenalinę, emocje i umiejętności. Puchar świata we freestylu kajakowym. Kibicuj zmaganiom najlepszych kajakarzy świata od 25 do 27 września na torze kajakowym Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kolna 2 w Krakowie. Puchar świata we freestylu kajakowym. Partnerem głównym wydarzenia jest województwo Małopolska.
1: Zapraszam serdecznie. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Z jednej strony trochę imprezowo, trochę piątkowo, ale z drugiej jest coś, co wzrusza w tym numerze. Swedish House Mafia i Lee Kelly to Happiness is So Sad w RMF Max. 32 minuty po czwartej. A na naszego messengera wpadła jeszcze taka głosówka.
1: Jeśli chodzi o jakieś przysłowia, to nasze na ten weekend to co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas, w nawiązaniu do zbliżającego weekendu, gdzie wybieramy się na wieczór panieński mojej siostry, także co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas.
2: No, aha, to będzie gruba impreza. Bawcie się, aha, dobrze, dziewczyny. I wszystkim innym też życzymy dobrej zabawy, bo w końcu piątek, weekend. Trzeba się troszeczkę rozerwać i zrelaksować po tym ciężkim tygodniu.
0: Odpiąć wrotki, puścić lejce. Tyle rzeczy można zrobić w ten piątek i wszystkimi się będziemy zajmować. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max i kolejne bęgery w głośnikach, niezależnie od tego, czy już pracę skończyliście, czy jeszcze coś zostało do roboty. Dub Dogs i How Does It Feel?

0: Piątek czas potrafi lecieć naprawdę szybko. Margaret w RMF Max. No, trochę ponad 20 minut zostało jeszcze do godziny 17, ale bardzo niewiele czasu zostało, żeby spróbować dzisiaj zgarnąć od nas 25 tysięcy złotych.
1: Trzeba się spieszyć, bo właśnie teraz startuje runda bonusowa i przez 10 minut mnożymy wasze szanse na 25 tysięcy złotych albo znak gwarantowany.
0: Ile mnożymy?
1: 600 razy.
0: 600?
1: 600.
0: Dobra, akceptuję, to jest dużo. 600 to jest dużo, więc ślijcie teraz Max na 7327 za 3,69. Max! 25 tysięcy do zgarnięcia, a 1000 zł za samo odebranie telefonu. Reklama.
2: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: Jesteś nikim.
4: Patrz, przytyło.
3: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął z grupy.
5: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
6: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
7: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
9: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
15: Zobacz inwestycje 29L od dewelopera Archicom podczas dni otwartych na budowie. Już 26 września. Przyjdź na aleję 29 listopada 94 w Krakowie. Zobacz postęp prac, poznaj ofertę mieszkań i lokali oraz porozmawiaj z doradcami Archicom. Tylko tego dnia czekają na ciebie specjalne oferty na wybrane mieszkania i lokale. Dni otwarte na budowie 29L. 26 września od 9 do 13. Zapisz się już dziś i odwiedź 29L.
16: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
2: Wieczór i noc w Krakowie zapowiadają się spokojne z umiarkowanym zachmurzeniem i bez opadów. Na termometrach okolice 11 kreski, ale przy słabym wietrze z zachodu odczuwalnie może być odrobinę chłodniej. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. W nocy przejściowe chmury, a temperatura spadnie do około 7 stopni. Warunki na drogach dobre, ale warto pamiętać o cieplejszym okryciu. Sobota przywita nas większymi przejaśnieniami i słońce. Będzie też cieplej, nawet 21 stopni.

czekam na ten. Czekam na ten. Dobra, nieważne. RMS Max, hity na maksa.

0: pojazdów.
1: Ja się zastanawiam, czy mu jeszcze rachunek za wodę wystawili.
0: Może nawet więcej niż 7,5 tysiąca. Zobaczymy. O 17:00 słuchajcie, Słowenia i Polska. Finał Mistrzostw Europy przed nami. Mamy nadzieję. Trzymamy kciuki. Punktualnie o 17:00 w RMF Max. Też najnowszy flash, więc bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: sobotę Oktoberfest, wielka bawarska noc. Zapraszamy na biesiadę pełną jadła, napojów, klubowej muzyki i bawarskiego wystroju. Energy 2000 Przytkowice. Tutaj imprezowy apetyt rośnie.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
6: GWM. Go with more.
7: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
8: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
9: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
10: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
7: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Kraków 96 i 7 FM.
2: Wybiła 17 w RMF Max Kraków. Czas na porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. Już jutro dowiemy się, kto wygrał 51. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Tegoroczna edycja jest różnorodna. Prezentuje dzieła zarówno znanych twórców, jak i debiutantów. Które tytuły mają szansę na nagrody?
3: Faworyt to Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Film, którego bohaterem jest niemiecki literacki noblista Tomasz Mann, ma już nagrodę z festiwalu w Cannes, a tuż przed Gdynią został polskim kandydatem do Oscara. Drugim najmocniejszym dyskutowanym tytułem jest chyba Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To jest oparta na faktach przepiękna opowieść o miłości rodzącej się za pomocą alfabetu Morsa w stalinowskim więzieniu.
2: Dziś można na festiwalu obejrzeć ten właśnie film, dodaje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
2: Na ten moment czekało wielu krakowian. Już jutro, jak mówiliśmy, tramwaje zaczną kursować na nowej trasie z Wieczystej do Mistrzejowic. Linia ma 4,5 kilometra długości, w tym tunel z dwoma podziemnymi przystankami. Dzięki nowemu połączeniu czas dojazdu do centrum skróci się około 12 minut. Nowa linia poprawi komfort i zwiększy liczbę przewożonych pasażerów. Najdłuższe tramwaje pomieszczą nawet 300 osób. Kierowcy powinni uważać na zmienioną organizację ruchu w rejonie ulic Mogilskiej, Dobrego Pasterza i Bohomolca. Specjalny samochód wyposażony w kamerę będzie w przyszłym tygodniu jeździł ulicami Krakowa i sprawdzał, czy kierowcy płacą za parkowanie. To kolejny etap testów elektronicznej kontroli w obszarze płatnego parkowania, informuje nasz reporter Przemek Błaszczyk.
4: Tym razem auto będzie testowane w dwóch sektorach strefy płatnego parkowania, B5 w rejonie ulicy Monte Cassino oraz A13 w rejonie ulicy Dietla. Zarząd dróg chce sprawdzić, na jakich ulicach skaner działa, a w których miejscach ma jeszcze problemy ze sczytywaniem tablic rejestracyjnych i do kontroli niezbędny jest nadal człowiek.
2: Akcję prowadzi miasto, a celem jest usprawnienie systemu poboru opłat. To nie jedyna nowość na krakowskich ulicach, bo Straż Miejska będzie mieć mobilne centrum do obsługi dronów. Jednostka ta czeka na oferty firm, które zainteresowane są dostawą specjalistycznego samochodu służbowego. Na jego wyposażeniu będą m.in. drony. Do czego aktualnie są wykorzystywane?
5: Przede wszystkim do spraw ekologicznych, przede wszystkim do spraw, gdzie w trudno dostępne miejsca może czy powinien zajrzeć dron, bo bezpośrednio strażnicy nie mogą w łatwy sposób tam się dostać.
2: Mówił Marek Anioł ze Straży Miejskiej miasta Krakowa. Jeśli myślicie o szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy, to taka możliwość będzie 16 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Odbędzie się tam wydarzenie z okazji Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca. Oprócz umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, poznacie też obsługę automatycznego defibrylatora AED. Program przewiduje osobne godziny dla przedszkolaków, uczniów oraz dorosłych i seniorów. Wydarzenie otwarte dla mieszkańców potrwa od godziny 15 do 17.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
2: Ta noc w Krakowie z przejściowym zachmurzeniem, bez opadów i raczej spokojnym wiatrem. Na termometrach okolice 8 kreski powyżej zera ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Jutro w mieście i regionie umiarkowane zachmurzenie, raczej bez deszczu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie nawet do 21 kresek. Wiatr momentami nieco silniejszy, ale nie powinien specjalnie przeszkadzać w codziennych planach. Niedziela także pogodna i dosyć ciepła.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
6: No pewnie, że lecimy. 4 minuty po godzinie 17:00. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max. W takim samym składzie. Justyna Borycka, Piotrek Świderski. Siemano ponownie.
7: Siemano po 17:00. Jak jedziecie już na weekend, to w dobrym towarzystwie. Teraz Gibbs, Ego i For Money.

0: Ale to jest ekipa na piątek. Maroon 5 i Christina Aguilera w RMF Max. 10 minut po 17. Nasi siatkarze już grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. A my się zastanawiamy, jak zaczynacie weekend.
1: Co tam działacie? Dajcie znać na naszego Messengera. Bardzo chętnie posłuchamy. Podzielcie się, jak się cieszycie piątkiem, weekendem.
0: Bo to będzie weekend. Ja na przykład dzisiaj idę na urodziny. I na podobne głosówki czekamy na Messengerze RMF Max. Jak zaczynacie weekend? Dajcie znać.

0: Szwedzi to potrafią zrobić dobry EDM-owy kawałek. Whatever turns you on, Axwell i Bon. 20 minut prawie po godzinie 17 w RMF Max.
1: A my pytamy, jakie wasze plany na weekend? No, ja już w weekendowym nastroju ewidentnie. Co się teraz u was dzieje? Gdzie jedziecie? Co robicie? Proszę bardzo.
2: My zaczynamy weekend w Siodle. Właśnie jesteśmy w drodze na stajnie, ja i moja córa, i słuchamy RMF Max. Dzięki bardzo za pogodną i fajną muzykę.
0: No i takiej muzy będzie jeszcze więcej. Za chwileczkę wiralowe Michiko, wpadnie też H i Mata ze swoim Ring My Bell. Koniecznie zostańcie z nami.
3: Reklama. Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
4: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
5: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
6: Tej jesieni scena klubu Studio rozbrzmi kobiecym głosem. Już 18 października wystąpi pierwsza dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. 22 listopada usłyszymy Kasię Kowalską ze swoim legendarnym rockowym repertuarem. Mikołajki spędzimy z Nosowską, a sezon zakończy odkrycie młodego pokolenia, Daria ze Śląska. 20 grudnia. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Już w sobotę, 10 października o 14.45 przy Kałuży Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubi. Wszyscy na stadion. Czekają nas wielkie piłkarskie emocje i wspólne kibicowanie naszej drużyny. Do zobaczenia na Kałuży.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jest piątek i jest też finał tygodnia z najwyższą kwotą w urodzinowym deszczu nagród w RMF Max. 25 tysięcy złotych dzisiaj do zgarnięcia.
2: W jednym z naszych urodzinowych koszy. 25 koła. Jak to się zmieściło? Nie wiem, ale być może ktoś z was za chwilę będzie mógł to sprawdzić. Wybieram numer, bo już go mamy. I jak zwykle będziemy czekać 6 sygnałów, żeby dać 1000 złotych za samo odebranie telefonu.
1: Gwarantowany tysiak. Za samo przeciągnięcie zielonej słuchawki.
2: Oho, jest.
1: Jest sygnał.
2: Numer 2.
1: Czekamy, halo, halo.
3: Halo.
2: Dzień dobry, cześć. Tutaj Justyna i Piotrek z RMF Max. My dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. Jak masz na imię?
3: Już chwilkę, można powtórzyć?
2: Oczywiście, Justyna i Piotrek. My jesteśmy z RMF Max i dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. A ty jak masz na imię?
3: Oliwka.
2: Oliwka, bardzo nam miło ciebie poznać. Jesteś zaskoczona? Wysyłałaś zgłoszenie, czy nie wysyłałaś? Może ktoś za ciebie wysłał?
3: Wysłałam, szczerze mówiąc. Byłam ciekawa, czy to naprawdę może zadziała.
1: A widzisz, jednak.
2: I co, jedno zgłoszenie dzisiaj wpadło, czy wysyłałaś więcej?
3: Jedno, tylko wysłałam.
2: Czyli patrz, 3,69 za SMS-a, a tutaj szansa na 25 tysięcy złotych, ale najpierw, zanim to 25 tysięcy, to ja ci mogę już od razu powiedzieć, że tysiak jest twój, bo odebrałaś telefon, proste.
3: O, mamo.
2: Aha.
1: I teraz ważne pytanie, Oliwka. Czy rezygnujesz z tego tysiaka i próbujesz dalej? Możesz wygrać nawet 25 koła. 30 koszy do wyboru, w każdym jest jakaś nagroda. Są konsole PS5, są hulajnogi elektryczne, Instaxy.
3: To i tak jest super oferta.
2: No nie? Też tak uważam. Nie ma pustych koszy, to jest dobra wiadomość. W jednym z nich nawet 25 tysięcy złotych. No ale możesz też zabrać ze sobą tysiaka, więc pytanie, co robisz?
3: No gramy dalej.
2: Super.
1: No i takich ludzi nam trzeba tutaj.
2: Bardzo dobrze, Oliwka. No to w takim razie teraz kolejna decyzja przed tobą. Wiem, nie jest łatwo, ale trzeba ją podjąć. Który numer wybierasz? Między 1 a 30?
3: O kurczę.
2: Przychodzi ci coś do głowy tak od razu?
3: Przychodzi mi do głowy, myślę, tak 17, ale chyba skuszę się na 14.
2: Na 14? Mhm. Okej. Okay. Ostatecznie i definitywnie?
3: Tak, próbuję.
1: Zaglądamy?
2: To pytać. Dobra, to zaglądamy.
1: No to Oliwka, wygrałaś w RMF Max konsolę PS5.
3: O mój Boże, tak poważnie?
2: Naprawdę?
1: A teraz takie konsole są w cenie.
3: No właśnie.
2: Ale super. Słuchaj, no zima idzie, jesień idzie.
1: Będzie grane.
2: Nic tylko siedzieć i grać, i to w gry nie tylko sama, ale też ze znajomymi możesz pograć. Mega się cieszymy, że taki prezent jeszcze przed weekendem możemy ci zrobić.
3: Mega chciałam bez piątkę.
1: No to masz, mówisz i masz.
2: Ciągnęłaś widocznie piątkowo. Super, Oliwka, bardzo się cieszymy, dziękujemy ci za udział w zabawie. Jakie masz plany na weekend, jeszcze powiedz tak szybko.
3: Jadę do Cieszyna.
2: Jedziesz do Cieszyna, dobrze. To już z PS5 w głowie w takim razie.
3: No tak, szalone to jest.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Szaleństwo jest, emocje też są ogromne, bo słuchajcie, różne rzeczy już rozdawaliśmy w RMF Max, ale takich rzeczy jeszcze nie było. Dokładnie w tej chwili startujemy z nową zabawą i mam nadzieję, że siedzicie pasy zapięte, jak gdzieś jedziecie, bo będziemy otwierać dla was sejfy. Złota kumulacja od teraz także w RMF Max, a to oznacza, że będzie u nas do zgarnięcia
1: pierwszy raz w historii RMF Max.
2: Milion złotych w RMF Max.
1: Okrągły melon do zgarnięcia. Już teraz możecie się po niego zgłaszać SMS-em o treści Max na nowy numer, uwaga, nowy numer 7467 za 4,92. Możecie też wbijać przez rmfmax.pl.
2: 7467, czyli 67. To łatwo zapamiętać. 7467. Już teraz możecie wejść do poniedziałkowego finału i zagrać o milion złotych. Wow! Ale się będzie działo.

0: Jest ogień. Shimza i Fire Fire w RMF Max.
1: Nie tylko w muzyce jest ogień.
0: No właśnie, bo Piotrek już tam zerka cały czas na ekran swojego telefonu. Przypomnę, nasi siatkarze grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. Jak idzie?
1: Pierwszy set dla nas 25-23 wygraliśmy, także jest dobrze.
0: Czy w pogodzie będzie dobrze? A mamy takie doniesienia, że może być? To za chwilę sprawdzimy dokładnie w prognozie.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Czas na jesienną dawkę dobrej muzyki. Na pomarańczowej scenie klubu Studio wystąpią 25 października T-Love, ikona polskiego rocka. 30 października charyzmatyczny Rogucki. 27 listopada wrócimy do kultowych brzmień Mysłowic. 29 listopada wystąpi mistrz muzycznych opowieści Wojtek Szumański. A 18 grudnia jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiej sceny The Dumplings. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
6: Słyszałeś? Mieszkanie na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
7: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
8: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
9: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive... To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
11: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Ta noc w Krakowie z przejściowym zachmurzeniem, bez opadów i raczej spokojnym wiatrem. Na termometrach okolice 8 kreski powyżej zera ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Jutro w mieście i regionie umiarkowane zachmurzenie, raczej bez deszczu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie nawet do 21 kresek. Wiatr momentami nieco silniejszy, ale nie powinien specjalnie przeszkadzać w codziennych planach. Niedziela także pogodna i dosyć ciepła.

0: Z Liwką naprawdę dobrze się płynie przez piątek. Poza tobą nic w RMF Max. 5 minut do 6 zostało.
1: Poza tobą nic w piątku.
0: Tak, dokładnie tak. A za chwilę graba jeszcze będzie. To piątek i graba.
1: Max Party.
0: Dwie rzeczy.
1: I najlepsze dycha listy Hot Bands.
0: To jeszcze wiadomość od nas na koniec. Świderski i Borycka, my się słyszymy w kanale nadawczym w poniedziałek. No i co?

0: O.
1: Jest! Mamy to! Piąteczek!
0: Trzymajcie się.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków, ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
6: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
7: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
14: I po reklamie.

0: Raków 96 i 7 FM.
1: Jesteśmy na 96,7 FM. Kinga Nyga. Zapraszam na najświeższy flash w RMF Max Kraków. Takich zmian w krakowskiej komunikacji nie było od 20 lat. To debiut nowej linii do Mistrzejowic i nowe trasy w siatce połączeń.
2: Tu należy podkreślić, że na zmiany w układzie linii tramwajowych i autobusowych została przeznaczona duża kwota, około 40 milionów złotych. W związku z tym te zmiany istotnie będą wpływać i rzeczywiście będą zauważalne w wielu rejonach Krakowa, nie tylko w rejonie nowej linii tramwajowej.
1: Mówił Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Wśród zmian trasa nowej linii dwunastki, która połączyła osiedle Piastów z Czerwonymi Makami, zapewniając bezpośredni dojazd między innymi do centrum, Ruczaju i kampusu UJ-u. Elektroniczna kontrola wraca na ulicę Krakowa. Od poniedziałku do piątku specjalny samochód z kamerami będzie sprawdzał, czy kierowcy zapłacili za postój w strefie płatnego parkowania.
3: Tym razem auto będzie testowane w dwóch sektorach strefy płatnego parkowania: B5 w rejonie ulicy Monte Cassino oraz A13 w rejonie ulicy Dietla. Na razie oczywiście to tylko testy, bo zarząd dróg chce sprawdzić, na jakich ulicach skaner działa, a w których miejscach ma jeszcze problemy ze sczytywaniem tablic rejestracyjnych. I do kontroli niezbędny jest nadal człowiek. Po testach urzędnicy chcą jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na to mobilne urządzenie. Elektroniczna kontrola parkowania miałaby ruszyć w Krakowie od 2027 roku.
1: Informował Przemek Błaszczyk. To ma być przełom w przygotowywaniu leków dla pacjentów. Krakowski Szpital Rydygiera stawia na pełną automatyzację i nowoczesne roboty. Takiej apteki nie ma nigdzie indziej w Polsce.
4: I mamy zlecenie, receptę już na konkretnego pacjenta. I mamy na przykład, 6 dawek, tak? Dawkę na godzinę 8, na 12. Klikając tylko w systemie komputerowym, sprawiamy jakby, że urządzenie ożywa i te wszystkie dawki przygotowuje nam w takich pakietach. To urządzenie samo tutaj nam komponuje te wszystkie leki na 24 godziny do przodu. Przede wszystkim mamy urządzenia, które skrócą czas potrzebny na przygotowanie leków.
1: Mówiła kierowniczka tej nowoczesnej apteki szpitalnej Monika Augustyn. Hejt? Młodzi mówią mu stanowcze nie. W Małopolsce rusza nowy projekt skierowany do uczniów szkół. Będą warsztaty, spotkania z ekspertami i rozmowy o tym, jak reagować na przemoc słowną w sieci i poza nią. Najbliższe spotkanie 6 października na Uniwersytecie Ignatianum. Na Wawelu można już oglądać wystawę, która stawia pytanie o to, czym dziś jest poczucie bezpieczeństwa. To ekspozycja prezentowana wcześniej w polskim pawilonie na Biennale Architektury w Wenecji. Jej otwarcie rozpoczyna festiwal Wawel jest wasz.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
1: Dzisiaj w nocy w Krakowie zachmurzenie umiarkowane. Jeśli pokropi to symbolicznie, temperatura zatrzyma się w okolicach 8 kreski. Warunki biometeo będą sprzyjające, a wiatr przeważnie słaby. Weekendowa pogoda zaskoczy pozytywnie. Już jutro na termometrach 19 stopni nie powinno padać. Zachmurzenie umiarkowane, a w niedzielę jeszcze cieplej. Temperatura maksymalna to 21 stopni. Sporo rozpogodzeń, no i nadal bez opadów deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
6: No w końcu doczekaliśmy się. Piąteczek, wieczór, najpiękniejszy czas tygodnia, spędzamy go razem. Przemek Grabowski, witajcie po 18 w RMF Max. Będzie dużo świetnej muzyki, będą nowości. Od 20 nowe wydanie Listy Hobbens. Wiadomo, że piątek to piątek nowej muzyki w RMF Max, dlatego w tej godzinie też będą ciekawe premiery.

No to sobie poimprezujemy na pewno. Piąteczek, weekend i kolejne nowości tego tygodnia w RMF Max. Wracają dziewczyny, gwiazdy wybrane dookoła świata w castingu. A mówię tutaj o dziewczynach z Cat's Eye. Tak otwieramy oficjalnie weekend w nowości Animal.

0: hitu muzyki R&B zrobił się nowy klubowy bita, przerobił to Silva Bumpa. To dla każdego budowlańca, który o tej porze już może świętować, o tej porze to już chyba po robocie. Tak, dzisiaj jest dzień budowlańca, tak więc jeżeli twój budowlaniec wróci z roboty trochę później, albo jutro nad ranem, no to wiadomo co świętował, czego życzymy budowlańcom. No, budowlańcom i sobie to życzymy chyba jak najmniej podwyżek w 2027, chociaż słyszałem, że taniej to już na pewno nie będzie, może być tylko w górę. Zostańcie z RMF Max, wróci Calvin Harris, będą też premiery, na przykład od Rose. RMF Max.
1: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka. Zakopiańska 62. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Radek.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

wersja lepsza, ta taneczna od Lumixa, czy ta trochę bardziej rockowa od ekipy Temple City Self Aware? Teraz nasza kolejna premiera, piątek nowej muzyki w RMF Max. Wraca Rose, bo tak naprawdę ma na imię Rosen. Urodziła się w Nowej Zelandii, wychowywała w Australii, a światową popularność zdobyła jako jedna z czterech dziewczyn z ekipy Blackpink. No i solowo zrobiła ogromny sukces, na przykład z utworem Apa Apa Ty z Bruno Marsem, i wraca do nas nowość na jesień w RMF Max. Rose, tak leci w nowości New Trick.

0: Kochaj mnie, robi nam wieczór już powoli. Zalia piątkowo w RMF Max. A co ja mam dla was, słuchajcie, ale mam dla was wiadomość. Kto chce zostać milionerem? No to słuchajcie, RMF Max obowiązkowo, bo już po weekendzie, od poniedziałku startuje nasza nowa zabawa, w której będzie można wygrać milion. Milion będzie do wzięcia w RMF Max. Proszę przekazać wszystkim znajomym i sąsiadom. Zostańcie z nami za chwilę, sprawdzamy pogodę na weekend.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzegórzki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy, Kraków, Fabryczna 13.
17: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
18: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Kraków 96 i 7 FM.
6: Dzisiaj w nocy w Krakowie zachmurzenie umiarkowane. Jeśli pokropi to symbolicznie, temperatura zatrzyma się w okolicach 8 kreski. Warunki biometeo będą sprzyjające, a wiatr przeważnie słaby. Weekendowa pogoda zaskoczy pozytywnie. Już jutro na termometrach 19 stopni nie powinno padać. Zachmurzenie umiarkowane, a w niedzielę jeszcze cieplej. Temperatura maksymalna to 21 stopni, sporo rozpogodzeń, no i nadal bez opadów deszczu.

0: w Estate of Trance. Armin van Buuren i jego nowość Everlasting. Tak zaczyna się nasz piątkowy wieczór, a za chwilę nowe zestawienie listy Hopbency, dziesiątka najważniejszych hitów na starcie tego ostatniego weekendu września i bardzo ciekawe nowości, na przykład od Jamesa Hype'a, to przed wami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Kraków. W piątkowy wieczór warto się zastanowić, co tu dobrego w kinach będziemy mieli do oglądania, a mamy trochę do zobaczenia. Jeżeli jesteście ciekawi nowości polskich, no to takiego filmu jeszcze nie mieliśmy na polskich ekranach. Hot Spot, nowy film Agnieszki Smoczyńskiej. Film, który już dzieli publiczność, jedni są zakochani i mówią, że Smoczyńska znalazła swoją nową drogę, a inni są przerażeni tym, co to w ogóle kurde jest. Tak czy siak, na pewno bawić będziecie się nieźle. Jeżeli Willem Dafoe to jest jeden z waszych ulubionych aktorów, to z kolei warto wybrać się na film Birthday Party, to również od jutra

0: krakowskich kinach będzie dostępne. No i nowy film z Bradem Pittem, który mocno jest reklamowany, W sercu dziczy. Tytuł mówi już sam za siebie. Warto też zaglądać do kina pod baranami. Tutaj sporo filmów, które są wielką powtórką, wielkim replayem, na przykład Opętanie Żuławskiego albo Window na szafot, rewelacyjne kino nowej fali z lat 60.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Kraków 96 i 7 FM.
6: Piątek, wieczór, 20, piękny czas, nasz czas, Przemek Grabowski w RMF Max. No to otwieramy weekend od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze numery, a skoro to już weekend, to będzie też bardziej klubowo-imprezowo, wróci James Hype, będzie Timmy Trumpet, ale na dziesiątym taki mega, mega klimat dla każdej jesieniary, Post Malone i Swae Lee, ich Sunflower.

0: James Hype bawił się ostatnio w Warszawie, to znaczy nas bawił w Warszawie. Tutaj jego mega nowość, którą też zagrał w trakcie swojego występu, Serotonina, czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Od razu słychać, od razu czuć, że mamy piąteczek. Akurat też na miejscu dziewiątym, bo mamy kolejną nowość na starcie weekendu. Niemiecki duet Neptunika w numerze What If.
1: Numer 9.

Nasza kolejna nowość tego tygodnia, tylko jest w numerze Prima Donna, to ósemka. Prima Madonna, Taylor Swift dzisiaj wydała reedycję swojej ostatniej płyty. Są tam trzy nowe piosenki. Jest też nowość, którą wam zagraliśmy. Sprawdzajcie, co się dzieje w poczekalni listy Hot Bands. Ja też sprawdzam i proponuję taneczne bity na weekend z RMF Max. Nowość wykonawcy to Gnarly i Major League w numerze Wasted.

0: naprawdę dał tutaj radę na featuringu dla DJ-a Aicha w remiksie Ring My Bell, ale sam Aicz naprawdę jak chwyta za mikrofon, to też ma niezły flow na żywo. Potrafi nawijać, rapować na przykład do bitów drum and bassowych. Aicz to jest naprawdę gość, którego warto śledzić. Dzisiaj 7K na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wrócimy do odliczania. Będą też kolejne nowości, na przykład od Gryfina. Wróci także Timmy Trumpet. Tak na piątek.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie
2: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.

0: co?
1: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Już w sobotę, 10 października o 14.45
11: przy Kałuży
10: Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubin.
11: Wszyscy na stadion.
10: Czekają nas wielkie piłkarskie emocje i wspólne kibicowanie naszej drużyny.
11: Do zobaczenia na Kałuży.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Z tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Jego muzyczni idole to Avicii, Skrillex i Deadmau5 i czasami słychać to w jego muzyce. Mam na was nowość ze Stanów. Wraca DJ Griffin w numerze World Away, który czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Mega numer, który czuję po weekendzie będzie już z nami w zestawieniu. Jest dużo dobrego bitu. Za chwilę Margareta. Pierwszą piątkę otwieramy lekko alternatywnie. Tame Impala w numerze Luza.

No, było tutaj tylu wykonawców, że powiedziałbym, że to już taki nowy zespół. A w skład tego zespołu wchodzą Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres i produkujący wszystko Fred Again, człowiek odpowiedzialny za klubowe bity Sexy Magic. Czeka na magię, na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Teraz też elektroniczna magia. Ja mam ciarki, kiedy słucham Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lykkeli idą w górę i może powrócą na miejsce pierwsze, tym razem trójka w piątek. RMF Max. Max. 3, numer 3.

Najwięksi fani Trumpeta to narzekają, że za mało trąbki. Spoko, spoko, jeszcze się rozkręci. Timmy Trumpet i Ale Farben na piątek, na weekend. Nasza taneczna nowość Chase the Feeling. Jego największy hit na liście Hot Bands. Na razie to Freaks i może powtórzy swój sukces. Na miejscu trzecim Swedish House Mafia i Lekka Lee dzisiaj w numerze Happiness is so sad. Już na drugim chłopaki z Fastboy w numerze Music Sounds. A na miejsce pierwsze wraca nasza przeurocza, przekochana Zalia ponownie na szczycie. Tylko kochaj mnie. RMF Max. One. One. One. One. One.

0: No i pięknie Zalia wraca nam na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Nakręcamy wam piątek. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Kraków. Dobry wieczór w piątek. Mam dla was kilka propozycji, jak to sobie spędzić na przykład przyjemnie sobotę. Możecie zacząć rowerowo i to nie z byle kim, bo z Rafałem Majką. Coffee Ride jutro o 10 startuje z Kłuszyńskiej 13A. Sprawdźcie dobrze na mapie, a szczegółów możecie szukać na Facebooku. Coffee Ride z Rafałem Majką. To wydarzenie znajdziecie bez większego problemu na Facebooku. Co poza tym? Poza tym możecie zaglądać na wrześniowy swap, czyli ciuchowisko. Wymiana nie tylko ubrań, ale też książek, kosmetyków, dodatków, roślin i co wam tylko przyjdzie do głowy. Wszystko na Gromadzkiej 24C. Ciuchowisko też szukajcie ich na Facebooku. A jeżeli macie ochotę na sportowe emocje, to podpowiadam, że Forum Horyzonty zaprasza jak zawsze na transmisję Formuły 1, tym razem wyjątkowo nie w niedzielę, a w sobotę. Jutro o godzinie 13 Grand Prix Azerbejdżanu. Można wpadać, solidna strefa kibica będzie tam na was czekać.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
13: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Kraków 96 i 7 FM.

Ogień, ogień, słuchaliśmy w wakacje, kiedy o tej porze, no to jeszcze było jasno, przynajmniej w końcówce czerwca. Shimza i Arko w numerze Fire Fire, mamy jesień, kończymy powoli wrzesień, ostatni weekend września, Przemek Grabowski, witajcie po 21, jak piątek to dużo klubowego bitu, za chwilę Axwell w numerze Whatever Turns You On, ale teraz jego kolega z zespołu, czyli Steve Angelo, z którym Axwell tworzył projekt Supermode i zremiksowali także pewien hicior lat 80. ekipy Bronski Beat i tak powstało Tell Me Why, do którego wracam teraz.

Dzięki, że jesteś tu, to Lanberry Trips. No fajnie, że jesteście z nami w piątkowy wieczór i mam nadzieję, że będziecie w trakcie weekendu i w szczególności po weekendzie od poniedziałku, bo słuchajcie, no musimy tutaj chyba zatrudnić ochronę, żeby nie było, żeby było bezpiecznie, bo od poniedziałku startuje nasza nowa zabawa w RMF Max. Będzie do wygrania milion złotych. Na co byście wydali taką kasę? No chyba każdy ma jakieś większe marzenia. Okej, milion zostawiamy na poniedziałek. Teraz piąteczek, weekend i kolejna klubowa nowość w RMF Max. Wraca Adriatic. Polecam wam Palm of Your Hands.

0: Świętujemy ostatni weekend września takim bitem w RMF Max. Lekko, nawet bardzo dramowo, drum and bassowo, Ella Henderson. No, odpowiedzialni za takie bity są tutaj akurat Rudy Bental. To na świętowanie wciąż trwa jeszcze dzień budowlańca. No, o tej porze jak ciemno, to chyba żadnego budowlańca już na rusztowaniu nie ma. Na rusztowaniu nie tańczymy. BHP przede wszystkim i świętujemy za chwilę Tobi Romeo. Piątkowo w RMF Max jego Fly High. RMF Max.
1: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
1: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
13: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
0: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Czy to jest największy hit męskiego grania? Może, możecie dyskutować w piątek wieczorem. Teraz na pewno jeden z największych hitów od Davida Getty, który nieraz pokazywał się z tą dziewczyną. David Guetta i Sia. David Guetta ten numer napisał gdzie? Oczywiście wysoko w chmurach, bo przyznał się, że swoje największe hiciory z największą przyjemnością tworzy wtedy, kiedy nic i nikt mu nie przeszkadza, kiedy leci gdzieś na imprezę. Wtedy może skupić się na muzyce i tak powstało. Także to wracamy do Titanium.

12 to 12, za 12, 12, ale to nie jest aktualna godzina. Somber w RMF Max. Na pewno to nie jest godzina na zbieranie kasztanów, bo za ciemno, chyba że w parku wszędzie jasno. I uwaga, uwaga, słuchajcie, trzeba się śpieszyć z tymi kasztanami, bo za każdym razem, kiedy idę do RMF Max, to widzę coraz większe kolejki pod tymi kasztanami w parku, żeby nam nie zabrakło, żeby każdy zdążył zrobić sobie ludzika na jesień. Teraz nasz ludzik Ed Sheeran będzie robić nam piątek, a Zizam...

historia, która nie znajdzie końca. Opowiada o tych, których zmazał czas. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę.